spotkać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Radio Ino Wrocław.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu odbyły się oficjalne obchody Dnia Strażaka. Były przemówienia, awanse i podziękowania dla strażaków za ich codzienną służbę. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
2: Szanowni Państwo, głos zabierze komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, starszy brygadier Jakub Politowski.
3: Drodzy strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. W imieniu Waszym oraz własnym chciałbym w dniu dzisiejszego do naszego święta bardzo serdecznie przywitać wszystkich przybyłych na tą wspaniałą uroczystość. W szczególności witam starszego brygadiera Artura Przybylskiego, zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Serdecznie witam Magdalenę Łośko, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie witam Wiesławę Pawłowską, starostę powiatu Inowrocławskiego. Witam pana Henryka Procka, wicestarostę powiatu Inowrocławskiego. Również witam pana Andrzeja Skropackiego, wicestarostę powiatu Inowrocławskiego. Witam Wojciecha Gelusa, członka zarządu powiatu Inowrocławskiego. Oraz Macieja Basińskiego, również członka zarządu powiatu Inowrocławskiego. Bardzo serdecznie witam pana Jacka Rosę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego. Witam Arkadiusza Pajoka, prezydenta miasta Inowrocławia, a w jego zastępstwie pana Szymona Łebskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich burmistrzów i wójtów z powiatu Inowrocławskiego. Witam ogrodmistrza w stanie w spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Inowrocławiu. Nadbrygadiera w stanie spoczynku Janusza Halaka, byłego kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Oraz nadbrygadiera w stanie spoczynku Jacka Kaczmarka, również byłego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Witam starszego brygadiera w stanie spoczynku Sławomira Skonicznego, byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Starszego brygadiera w stanie spoczynku Rafała Wesołka, również byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Oraz starszego brygadiera w stanie spoczynku Tomasza Kluczyńskiego, również byłego komendanta powiatowego PSP w Inowrocławiu. Witam bardzo serdecznie brygadiera w stanie spoczynku pana Mirosława Lewandowskiego, komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Bardzo serdecznie witam starszego kapitana Krzysztofa Kozłowskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Witam pana Jarosława Kaczmarka, prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej powiatu Inowrocławskiego wraz z prezesami i druhami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu Inowrocławskiego. Witam pana Marka Kryszaka, komendanta Zakładowej Służby Ratowniczej Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy. Dziękuję, że na nasze zaproszenie, na naszą uroczystość tak licznie przyjęli przedstawiciele służb mundurowych, wojska, Policji, Straży Miejskiej oraz Służby Więziennej z panem generałem brygadem pilotem Piotrem Saniukiem, dowódcą 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych na czele. Bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli Lasów Państwowych. Witam starszego cechu Zygmunta Chmielewskiego, cech rzemiosł różnych w Inowrocławiu. Bardzo serdecznie oraz bardzo wyjątkowo witam prezesów, dyrektorów, przedsiębiorców oraz właścicieli firm z terenu powiatu inowrocławskiego. Niezmiernie miło mi jest przywitać bardzo serdecznie dzieci i młodzież, uczestników konkursu plastycznego Młodzież Zapobiega Pożarom wraz z opiekunami. Witam również przybyłych na naszą uroczystość przedstawicieli lokalnych mediów. Z całego serca witam również wszystkich tych, którzy w minionych latach wspierali nas swym doświadczeniem, mądrością i autorytetem, a nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska. Na koniec witam bardzo serdecznie wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Jeszcze raz wszystkich witam Państwa i każdego z osobna. Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to nasze wspólne, wyjątkowe święto. Tradycyjnie w tym dniu serdecznie dziękuję za wzorową służbę wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej z powiatu Inowrocławskiego. Stoją oni codziennie na Straży Bezpieczeństwa Obywateli, a podejmując działania ratownicze, często narażają swoje życie na niebezpieczeństwo. To jednak nie jest im straszne. Przychodząc do służby, ślubowali wykonywać swoje obowiązki, jak mówi fragment roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Swoje zadania możemy wykonywać dzięki wysokospecjalistycznemu wyposażeniu w różnego rodzaju sprzęt, a przede wszystkim przez posiadanie bogatej wiedzy w dziedzinie ratownictwa. Każda akcja ratownicza jest inna, stąd bardzo potrzebny jest w tym profesjonalizm. Obywatele oczekują od nas w sytuacjach kryzysowych natychmiastowej pomocy. Dziś Straż Pożarna uczestniczy w wielu zagrożeniach, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenia chemiczne, ekologiczne i inne. Aby te zadania wykonywać na wysokim poziomie, duży nacisk kładziemy również na ćwiczenia sportowe, które umożliwiają strażakom wykonywanie treningów w różnych dyscyplinach sportowych. A dowodem wysokiego poziomu są wyniki w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pozwólcie Państwo, żeby mieniem kilka z tych osiągnięć. W Mistrzostwach Siatkówki Halowej Puchar Komendanta Wojewódzkiego w Stolnie drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zajęła 3. miejsce. Drużynę stanowili Przemysław Żywocki, aspirant Paweł Terenda, aspirant Andrzej Kostuch, aspirant Przemysław Kotas, młodszy ogniomistrz Rafał Wilk, starszy strażak Filip Ferenstein, starszy strażak Jakub Roszak oraz strażak Rafał Kowalski. Nadmienić pragnę, że sędzią głównym tych zawodów był brygadier Krzysztof Ferenstein, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, co nie miało nic wspólnego z wynikiem osiągniętego na tych zawodach. Kolejny sukces inowrocławskich strażaków zrealizował się podczas wojewódzkich zawodów w koralstwie szosowym, w których młodszy kapitan Mateusz Kościński zdobył 2. miejsce. Kapitan Tomasz Krajewski zdobył 7. miejsce, a starszy strażak Oskar Lewandowski zakwalifikował się na miejscu 12. Ogromny sukces osiągnęli również strażacy w wojewódzkich mistrzostwach rot ratowniczych, asekuracyjnych, zdobywając 2. miejsce, a drużynę stanowili kapitan Dariusz Iwiński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, aspirant Dawid Wojciechowski, młodszy aspirant Filip Andrzejewski, młodszy ogniomistrz Piotr Pomieciński oraz starszy strażak Michał Kaniewski. Szanowni Państwo, z ostatniej chwili, a dokładnie z wczoraj, dowiedzieliśmy się, że w zawodach biegu sztafetowego 6x5 km w Siemierowie koło Poznania reprezentacja komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zdobyła 1. miejsce w Polsce. W składzie drużyny był młodszy kapitan Tomasz Krajewski z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. Nie tylko strażacy zawodowi osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe. W ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kędzierzynu Koźlu młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woli Wapowskiej zdobyła 1. miejsce. Co za tym idzie, została mistrzami Polski młodzieżowych drużyn pożarniczych w halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ważna jest również nasza działalność edukacyjna, którą między innymi realizuje mój zastępca, brygadier Ireneusz Taraszka, którą w znacznym stopniu przyczynia się do budowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialnego zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować pani Annie Kucharskiej oraz pani Aleksandrze Koronie za przygotowanie i zrealizowanie konkursu plastycznego pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom dla dzieci i młodzieży z powiatu inowrocławskiego, w którym wzięło udział 356 uczestników. Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratuluję talentów plastycznych. Wielkie gratulacje za wyżej wymienione osiągnięcia i w tym momencie poproszę dla wymienionych o duże brawa.
4: Dziękuję bardzo.
3: Aktualnie przygotowujemy się do wykonywania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to dla nas zadanie na kilka następnych lat. Aby je dobrze przeprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca z samorządami, którą realizujemy na co dzień i na której rozwój bardzo liczymy. W niedalekiej przyszłości planujemy prace, które podniosą standard bezpieczeństwa obywateli powiatu inowrocławskiego. Między innymi planujemy rozbudowę jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Inowrocławiu o nowe stanowiska garażowe dla nowo pozyskanej cysterny w zeszłym roku oraz zestawu pompowo-wężowego. Planujemy pozyskanie specjalistycznego obiektu przeznaczonego do ćwiczeń strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w trudnych warunkach, tak zwanej komory dymowej. Oraz przy współpracy ze starostem powiatowym wybudowanie magazynu do celów obrony cywilnej i ochrony ludności. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za dotychczasową współpracę staroście powiatu inowrocławskiego pani Wiesławie Pawłowskiej. Pani starosto, bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że nagrody do konkursu plastycznego, o którym mówiłem wcześniej, zostały ufundowane właśnie przez starostwo powiatowe, za co pani staroście, jak i panu przewodniczącemu rady bardzo dziękujemy. Słowa szczególnego podziękowania kieruję również do pana prezydenta Inowrocławia na ręce pana zastępcy, pana Arkadiusza Fajoka, a także wszystkich burmistrzów oraz wójtów z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącym rad i radom poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Powiatu Inowrocławskiego z przewodniczącym panem Markiem Knobem na czele. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszelką współpracę oraz wielkie wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Szanowni Państwo, nie bez znaczenia jest dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Strażacy ochotnicy często samodzielnie likwidują mniejsze zagrożenia oraz uczestniczą w likwidacji większych zagrożeń razem z Państwową Strażą Pożarną na terenie całego powiatu inowrocławskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie, stąd też staramy się pomagać ochotniczym strażom pożarnym w różnych potrzebach, szczególnie w szkoleniach pożarniczych oraz organizacji sprzętu i wyposażenia powiatu w sprzęt techniczny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu funkcjonuje koło emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu inowrocławskiego. Korzystając z okazji na ręce pana przewodniczącego, starszego ogniomistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziardowskiego, chciałbym bardzo podziękować wszystkim emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej za waszą działalność oraz wsparcie swoim doświadczeniem w różnych zadaniach realizowanych przez młodszych strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim instytucjom, zakładom pracy, firmom prywatnym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wspierają naszą działalność zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, służba w strażach pożarnych jest bardzo odpowiedzialna. Często od naszych profesjonalnych działań ratowniczych zależy ludzkie życie, jak i skuteczna ochrona mienia obywateli. W tym zakresie mam duże zaufanie do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na wszystkich strażaków i pracowników cywilnych mogę w pełni liczyć i wiem, że swoje zadania i obowiązki realizują z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za to szczególnie Wam, strażacy, dziękuję i liczę na dobrą współpracę całego środowiska pożarniczego.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w Inowrocławiu. Były przemówienia, awanse i podziękowania dla strażaków za ich codzienną służbę. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
3: Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to nasze wspólne, wyjątkowe święto. Tradycyjnie w tym dniu serdecznie dziękuję za wzorową służbę wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Stoją oni codziennie na straży bezpieczeństwa obywateli, a podejmując działania ratownicze, często narażają swoje życie na niebezpieczeństwo. To jednak nie jest im straszne. Przychodząc do służby, ślubowali wykonywać swoje obowiązki, jak mówi fragment roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Swoje zadania możemy wykonywać dzięki wysoko specjalistycznemu wyposażeniu w różnego rodzaju

0: udziału są wyniki w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pozwólcie Państwo, żeby mieniem kilka z tych osiągnięć. W Mistrzostwach Siatkówki Halowej Pukar Komendanta Wojewódzkiego w Stolnie drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Winomocja zajęła trzecie miejsce. Drużynę stanowili Przemysław Żywocki, aspirant Paweł Terenda, aspirant Andrzej Kostuch, aspirant Przemysław Kotas, młodszy ogniomistrz Rafał Wilk, starszy strażak Filip Ferenstein, starszy strażak Jakub Roszak oraz strażak Rafał Kowalski. Nadmienić pragnę, że sędzią głównym tych zawodów był brygadier Krzysztof Ferenstein, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, co nie miało nic wspólnego z wynikiem osiągniętego na tych zawodach. Kolejny sukces inowrocławskich strażaków zrealizował się podczas wojewódzkich zawodów w koractwie szosowym, w których młodszy kapitan Mateusz Kościński zdobył drugie miejsce. Kapitan Tomasz Krajewski zdobył siódme miejsce, a starszy strażak Oskar Lewandowski zakwalifikował się na miejscu 12. Ogromny sukces osiągnęli również strażacy w wojewódzkich mistrzostwach rot ratowniczych, asekuracyjnych, zdobywając drugie miejsce, a drużynę stanowili kapitan Dariusz Iwiński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, aspirant Dawid Wojciechowski, młodszy aspirant Filip Andrzejewski, młodszy ogniomistrz Piotr Pomieciński oraz starszy strażak Michał Kaniewski. Szanowni Państwo, z ostatniej chwili, a dokładnie z wczoraj, dowiedzieliśmy się, że w zawodach biegu sztafetowego 6x5 km w Siemierowie koło Poznania reprezentacja Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zdobyła pierwsze miejsce w Polsce. W składzie drużyny był młodszy kapitan Tomasz Krajewski z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. Nie tylko strażacy zawodowi osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe. W ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kędzierzynu Koźlu młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woli Wapowskiej zdobyła pierwsze miejsce. Co za tym idzie, została mistrzami Polski młodzieżowych drużyn pożarniczych w halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ważna jest również nasza działalność edukacyjna, którą między innymi realizuje mój zastępca, brygadier Ireneusz Taraszka, którą w znacznym stopniu przyczynia się do budowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialnego zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować pani Annie Kucharskiej oraz pani Aleksandrze Koronie za przygotowanie i zrealizowanie konkursu plastycznego pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom dla dzieci i młodzieży z powiatu inowrocławskiego, w którym wzięło udział 356 uczestników. Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratuluję talentów plastycznych. Wielkie gratulacje za wyżej wymienione osiągnięcia i w tym momencie poproszę dla wymienionych o duże brawa.
1: Dziękuję bardzo. Aktualnie przygotowujemy się do wykonywania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to dla nas zadanie na kilka następnych lat. Aby je dobrze przeprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca z samorządami, którą realizujemy na co dzień i na której rozwój bardzo liczymy. W niedalekiej przyszłości planujemy prace, które podniosą standard bezpieczeństwa obywateli powiatu inowrocławskiego. Między innymi planujemy rozbudowę jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu o nowe stanowiska garażowe dla nowo pozyskanej cysterny w zeszłym roku oraz zestawu pompowo-mężowego. Planujemy pozyskanie specjalistycznego obiektu przeznaczonego do ćwiczeń strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w trudnych warunkach, tak zwanej komory dymowej. Oraz przy współpracy ze starostwem powiatowym wybudowanie magazynu do celów obrony cywilnej i ochrony ludności. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za dotychczasową współpracę staroście powiatu inowrocławskiego pani Wiesławie Pawłowskiej. Pani starosto, bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że nagrody do konkursu plastycznego, o którym mówiłem wcześniej, zostały ufundowane

0: właśnie przez starostwo powiatowe, za co panie staroście, jak i panu przewodniczącemu rady bardzo dziękujemy. Słowa szczególnego podziękowania kieruję również do pana prezydenta Inowrocławia na ręce pana zastępcy, pana Arkadiusza Fajoka, a także wszystkich burmistrzów oraz wójtów z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącym rad i radom poszczególnych gmin ze szczególnym uwzględnieniem Rady Powiatu Inowrocławskiego z przewodniczącym panem Markiem Knobem na czele. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszelką współpracę oraz wielkie wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Szanowni Państwo, nie bez znaczenia jest dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Strażacy ochotnicy często samodzielnie likwidują mniejsze zagrożenia oraz uczestniczą w likwidacji większych zagrożeń razem z Państwową Strażą Pożarną na terenie całego powiatu inowrocławskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie, stąd też staramy się pomagać ochotniczym strażom pożarnym w różnych potrzebach, szczególnie w szkoleniach pożarniczych oraz organizacji sprzętu i wyposażenia powiatu w sprzęt techniczny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu funkcjonuje koło emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu inowrocławskiego. Korzystając z okazji, na ręce pana przewodniczącego, starszego ogniomistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, chciałbym bardzo podziękować wszystkim emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej za waszą działalność oraz wsparcie swoim doświadczeniem w różnych zadaniach realizowanych przez młodszych strażaków w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim instytucjom, zakładom pracy, firmom prywatnym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wspierają naszą działalność zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, służba w strażach pożarnych jest bardzo odpowiedzialna. Często od naszych profesjonalnych działań ratowniczych zależy ludzkie życie, jak i skuteczna ochrona mienia obywateli. W tym zakresie mam duże zaufanie do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na wszystkich strażaków i pracowników cywilnych mogę w pełni liczyć i wiem, że swoje zadania i obowiązki realizują z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za to szczególnie wam, strażacy, dziękuję i liczę na dobrą współpracę całego środowiska pożarniczego. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jestem dumny, że mogę kierować tak dobrym i profesjonalnymi jednostkami i współpracować z tak wspaniałym gronem strażaków oraz samorządowców. Mam nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do dalszego rozwoju miasta Inowrocławia oraz całego powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, niech święty Florian ma was wszystkich w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
1: Bododdział, ważność, młodszy brygadier Hardwich, odczytać rozkazy nadania wyższych stopni służbowy oraz oznaczyć. Bododdział, zboć to.
2: Za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej, długoletnią ofiarną służbę i działalność, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju i umacniania ochrony przeciwpożarowej, minister spraw wewnętrznych i administracji postanowieniami z dnia 24 marca 2026 roku nadał odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Srebrną oznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oznaczeni zostają starszy aspirant Radosław Manelowski, młodszy kapitan Jacek Płocha, młodszy brygadier Andrzej Świątkowski. Brązową oznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oznaczony zostaje starszy aspirant Mariusz Uszyński.
1: Oznaczeni bystą.
2: O wręczenie oznak w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Przybylskiego. Za zasługi dla społeczności lokalnej minister spraw wewnętrznych i administracji nadał odznaki świętego Floriana druhom ochotniczych straży pożarnych. Oznaką świętego Floriana odznaczeni zostają druh Janusz Kowalski, ochotnicza straż pożarna Ostrówek, druh Marek Lewandowski, ochotnicza straż pożarna Przykłemetika Soda Polska S.A., druh Michał Machciński, ochotnicza straż pożarna Pakosz.
1: Oznaczeni wystąp.
2: O wręczenie oslak imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Przybyskiego. Minister spraw wewnętrznych i administracji rozkazem personalnym 14/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku nadał stopień młodszego kapitana aspirantowi sztabowemu Marcinowi Brykale. Wręczenie aktu nadania stopnia odbyło się 4 maja podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie. Minister spraw wewnętrznych i administracji rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie w korpusie oficerskim 6 funkcjonariuszom. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi nadał wyższy stopień służbowy w korpusie aspirantów 3 funkcjonariuszom. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów 5 funkcjonariuszom. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał wyższy stopień w korpusie szeregowy 1 funkcjonariuszowi. Na stopień brygadiera awansowany został młodszy brygadier Marcin Łośko. Na stopień młodszego brygadiera awansowany został starszy kapitan Michał Habi. Na stopień starszego kapitana awansowany został kapitan Leszek Grossman. Na stopień kapitana awansowani zostali młodszy kapitan Mateusz Kościński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, młodszy kapitan Adrian Stasiak. Na stopień aspiranta sztabowego awansowani zostali starszy aspirant Marcin Mościcki, starszy aspirant Tomasz Wijaszka. Na stopień starszego aspiranta awansowany został aspirant Dawid Wojciechowski. Na stopień ogniomistrza awansowani zostali młodszy ogniomistrz Tomasz Szutarski, młodszy ogniomistrz Przemysław Żywocki. Na stopień starszego sekcyjnego awansowany został sekcyjny Przemysław Jędrzejczak. Na stopień sekcyjnego awansowani zostali starszy strażak Dawid Olejniczak, starszy strażak Jakub Roszak. Na stopień starszego strażaka awansowany został strażak Maciej Wojciechowski. O wręczenie aktów nadania na wyższe stopnie służbowe proszę zastępcy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Przybylskiego.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu odbyło się otwarte spotkanie pod hasłem Porozmawiajmy o Polsce. Rozmowy dotyczyły sytuacji przedsiębiorców i rzemieślników z naszego regionu. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami.
5: Dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycona, że widzę tyle wspaniałych osób na sali, że zechcieliście przyjść na to dzisiejsze nasze spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Polsce. Pozwólcie Państwo, że najpierw przywitam naszych znamienitych gości. Jest z nami kolega poseł Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest również kolega Jacek Tomczak, poseł na Sejm RP z Wielkopolski. Jest kolega Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Jest z nami Edyta Zakrzewska, dyrektor KOWR Bydgoszcz, ODR Minikowo. Starszy cechu Zygmunt Chmielewski. Jest z nami kolega Jacek Trela, prezes Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Również członkowie zarządu Nadwiślęskiego Związku Pracodawców Wywiata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich rolników, przedsiębiorców, rzemieślników, samorządowców. Witam mieszkańców, czcigodnych gości. Witam również media. Szanowni Państwo, jestem tutaj dziś, dlatego że podczas otwarcia mojego biura poselskiego, które jest tam obok na korytarzu, wyszła taka inicjatywa oddolna właśnie tutaj od rzemieślników, żeby takie spotkanie odbyć, żeby zaprosić parlamentarzystów, abyśmy porozmawiali o problemach polskiego rzemiosła, abyśmy porozmawiali o polskich przedsiębiorcach, żebyśmy się wsłuchali w Państwa głos, w Państwa postulaty i potrzeby. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy, żeby to zrobić. I pozwólcie, że teraz oddam mikrofon koledze Krzysztofowi Paszykowi.
6: Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, tę pierwszą część poświęcamy dla obecnych mediów, a potem rozszerzymy tą dyskusję nieco szerzej. Chciałbym, korzystając z okazji i bytności mediów regionalnych, powiedzieć o dwóch niezwykle ważnych wydarzeniach z ostatnich godzin. jeśli chodzi o wczorajszą decyzję Rady Ministrów dotyczącą zaskarżenia umowy z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeszcze wielu naszych oponentów kilka dni temu czyniło zarzut, że rząd, ci w tym rządzie odpowiedzialni, są nieskuteczni, nie potrafili spowodować jakiegoś istotnego ruchu, jeśli chodzi o zachowanie polskiego rządu wobec umowy z krajami Mercosur. Po raz kolejny, bo to nie jest pierwsze działanie polskiego rządu, pokazaliśmy, że potrafimy. To jest jedyny rząd, który zareagował i w sposób skuteczny w najbliższym czasie tą skargę wniesie. Decyzja niezbędna zapadła wczoraj. Dlaczego mówię, że nie jest to jedyny dowód na niezwykłą determinację tej koalicji i tego rządu, a w tym rządzie, zwłaszcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wszyscy tutaj przy tym stole prezydialnym reprezentujemy. Od samego początku trwania już rządu, już jesienią 2024, kiedy wspólnie z panem posłem Tomczakiem kierowaliśmy Ministerstwem Rozwoju i Technologii, została przygotowana w naszym resorcie, wspólnie na tym z panem posłem pracowaliśmy, jednoznaczne stanowisko, a nasz resort był za to odpowiedzialny, jednoznaczne stanowisko Rady Ministrów negujące, co do istoty negujące umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur. Wystarczyło nam kilkanaście miesięcy, żeby takie stanowisko opracować. Dla porównania wskazuje, że przez 8 lat rządu PiS-u nie powstał na poziomie rządu ani jeden dokument, który jasno, kategorycznie sprzeciwiałby się tej umowie. W zamian za to mieliśmy chociażby wypowiedzi ministra spraw zagranicznych, pana Czeputowicza, który mówił, że trzeba jak najszybciej. Dzisiaj oni tam pokrzykują, że jak to się nic nie dzieje w sprawie i nic nie działo w sprawie umowy Mercosur. Tak samo wielokrotnie podejmowane próby utworzenia tak zwanej mniejszości blokującej na poziomie Unii Europejskiej też były dowodem na tą determinację. Kolejny ruch, który miał miejsce kilka miesięcy temu, to z poziomu Parlamentu Europejskiego, który przecież też jako Polska tworzymy. Europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas i Krzysztof Hetman podjęli też skutecznie inicjatywę podjęcia uchwały zaskarżającej umowę o wolnym handlu na poziomie właśnie Parlamentu Europejskiego i teraz jest kolejne działanie, kolejny etap pokazujący jasny sprzeciw w tym zakresie dotyczącym rynku rolno-spożywczego, jaki Polska wnosi w związku z negatywnymi naszym zdaniem skutkami tej umowy dla nie tylko rolników, chociaż tu przede wszystkim my troską o tą grupę się wykazujemy, ale my przede wszystkim wskazujemy na ryzyka wynikające z tej umowy, które dotyczą bezpieczeństwa żywnościowego wszystkich Polaków, wszystkich Europejczyków. Wydaje się, że ta świadomość, ona pomału, aczkolwiek dojrzewa nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. I ta decyzja, która podjęta została na ostatniej Radzie Ministrów, oficjalnie tą inicjatywę, rozpoczyna tą inicjatywę i procedurę, którą polski rząd podjął. To jest jeden temat, który chciałem skomentować, bo on jest świeży. On oczywiście teraz jest pomyślny obrót spraw, to nieco ustąpił z agendy postulatów opozycji, ale jesteśmy w tym konsekwentni i pokazujemy, że dowozimy. Nawet jeśli są przeciwności, nawet jeśli ktoś zarzucał nam różne rzeczy, pokazujemy, że jesteśmy zdeterminowani i na tyle, na ile możliwości pozwalają, robimy wszystko, aby doprowadzić do zawieszenia stosowania tej umowy. I druga rzecz, do której chciałbym się odnieść, to jest jutrzejsze podpisanie umowy w ramach programu SAFE. Niezwykle ważnego programu, któremu zarzuca się niestworzone rzeczy, a robią to ci, dla których widać własne sondaże, jakieś fobie są ważniejsze niż interes Polek i Polaków. SAFE Europejski to jest program, który powstał z inicjatywy polskiej prezydencji. Widzieliśmy nastawienie, ale też sugestie, zachęty prezydenta Trumpa, nowej administracji do tego, że Europa powinna się sama zbroić, powinna rozwijać przemysł zbrojeniowy, powinna też dobrze czytać wyzwania. Te wyzwania widzimy za naszą wschodnią granicą, jasno mówią, że trzeba każde siły, każde środki, każde możliwości wykorzystać do tego, aby podnosić potencjał odstraszania, bo zawsze wojna i działania zbrojne są ostatecznością. Roztropny rząd, roztropny kraj przede wszystkim robi wszystko, aby odstraszać, aby zniechęcać potencjalnych agresorów. I ten program temu służy. On po to został przez Polskę wywołany w pierwszym półroczu ubiegłego roku, aby właśnie jak najszybciej te zdolności odstraszania powstały. My dzisiaj wskazujemy właśnie silny przemysł, silne firmy, które są w stanie produkować na potrzeby bezpieczeństwa jako najlepszy gwarant odstraszania wszelkich potencjalnych wrogów. Wiemy, gdzie dzisiaj drzemie ten wróg. I blisko 190 miliardów złotych, które jutro w sposób oficjalny będą mogły zacząć trafiać do Polski, właśnie temu służą. Bajki, które się opowiada o tym, że to jest jakaś pożyczka, która zagraża suwerenności, są niepoważne. Jak PiS pożyczało w Korei, nie było żadnej uchwały, nie pytali nikogo, pożyczali. Dwukrotnie drożej niż SAFE, więcej nawet. Jak pożyczali w Stanach Zjednoczonych, też nikogo nie pytali, nie było żadnej ustawy. To jest bardzo korzystny mechanizm, to jest bardzo korzystna pożyczka, która jeszcze w przeciwieństwie do tych, z których korzystali nasi przeciwnicy, którzy dzisiaj krytykują, ona będzie możliwa w części do umorzenia, bo interes dzisiaj Wspólnoty Europejskiej, interes Unii Europejskiej jest taki, aby ta wspólnota była bezpieczna. Jeśli ma być bezpieczna, Polska ponosi tutaj kluczowe ciężary i będzie miała w związku z tym preferencje. Więc dzisiaj ci, którzy to krytykują, muszą się zastanowić, komu sprzyjają, w czyim scenariuszu grają i tak naprawdę na czym im zależy, czy na bezpieczeństwie własnych sondaży, czy na bezpieczeństwie Polski. Wydaje mi się, że ten egzamin z takiej postawy propaństwowej, z szczerych intencji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, PiS, Konfederacja, pan prezydent Nawrocki przegrali na tym etapie ostatnich tygodni i miesięcy, bo mimo wcześniejszych zapowiedzi, przecież wszyscy pamiętamy pana przewodniczącego Błaszczaka, on jeszcze kilka miesięcy temu zachęcał. Trzeba z SAFE-u korzystać. To jest super sprawa, jak najwięcej polskie władze powinny z tego wykorzystać. Zrobiliśmy to. Od jutra blisko 190 miliardów złotych zacznie trafiać w 90 blisko procentach do polskich firm. I to jest ten efekt, ta wartość dodana. Ponad 12 tysięcy podmiotów ma szansę skorzystać z tych pieniędzy. To, jakie znaczenie ma dzisiaj z punktu widzenia budowy bezpieczeństwa, silna gospodarka, to myślę, że w tym gronie nie muszę mówić. Mamy przepotężny potencjał. My wspólnie z panem posłem, ministrem Jackiem Tomczakiem okazję poznać. Naprawdę potencjał zarówno tego... Zarówno przemysłu i firm prywatnych, które ocierają się o przemysł zbrojeniowy czy w tej formule dual use są w stanie bardzo szybko produkować, czy jeśli chodzi o państwowy przemysł zbrojeniowy, to głównie to są firmy, ale nie tylko, myślę, nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa. To jest potężny potencjał, który przy zastosowaniu właśnie takiego impulsu jest w stanie naprawdę nam te zdolności odstraszania zbudować. Kapitana robota wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo on od samego początku jeszcze w ramach prezydencji pilotował ten projekt, wziął na siebie też polityczny ciężar tego przedsięwzięcia. Szkoda tutaj i moim zdaniem z czasem cenę prezydent Nawrocki zapłaci za swoją niechęć i taki blokujący czy paraliżujący próbę paraliżowania tego projektu. To się ostatecznie nie udało. Natomiast my jedziemy skutecznie również z tym projektem do przodu.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Przedsiębiorcy i rzemieślnicy z powiatu inowrocławskiego spotkali się, by rozmawiać o problemach i wyzwaniach swojej branży. W wydarzeniu wzięli udział także politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
6: Na coś, co jest dzisiaj bliższe naszym sercom, a więc bezpieczeństwu. Chcemy ten sejf europejski również uzupełnić naszym sejfem krajowym, tak na to mówimy, sejf ludowców, jest specjalna ustawa przygotowana w tym względzie, ona jest w parlamencie już w tym procesie legislacyjnym, bo każde pieniądze dzisiaj powinny być inwestowane w nasze bezpieczeństwo i także te, które mogą być jako zysk w przyszłości Narodowego Banku Polskiego wydane na to bezpieczeństwo. Uważam, że i tak uważamy, tworząc też tą ustawę, że ona będzie takim dodatkowym jeszcze uzupełnieniem tego impulsu finansowego, który będzie dawał sejf podpisany jutro w sposób oficjalny. Bardzo dziękuję.
7: Oczywiście gigantyczny sukces Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale też polskiej prezydencji. Pamiętajmy, że to jest program, który wymyśliła Polska. To my jako pierwsi zawalczyliśmy o to, żeby wspólnota europejska budowała swoje zdolności obronne, budowała przemysł, który nie był dość silny i który, gdzie wymagaliśmy, wszystkie kraje dzisiaj próbują nadrobić stracony często czas. Ten program odbudowuje zdolności całej wspólnoty europejskiej. Unia zaczyna finansować przemysły zbrojeniowe poszczególnych państw. To jest naprawdę wielki sukces Polski, który będzie ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Widzimy zainteresowanie wielu firm, które są dzisiaj inwestować także z tego powodu, że Polska dysponuje tak ogromnymi środkami, które będą rozwijały nasz potencjał, zabezpieczały bezpieczeństwo Polaków i polskich rodzin. Ale dzisiaj spotykamy się, mówi nie tylko o Mercosur i o sejfie i wsłuchać się w Państwa głos, ale będziemy mówić dzisiaj przede wszystkim i spotykamy się w miejscu szczególnym, w cechu rzemiosł, o polskiej gospodarce, o małej i średniej przedsiębiorczości, o tych, którzy budują gospodarną i gospodarczą Polskę i którzy są tym sercem polskim, jakim buduje polskie PKB, bo pamiętajmy, że małe i średnie firmy to jest ponad połowa polskiego PKB, to jest też 60% miejsc pracy. To właśnie małe i średnie firmy rzemieślnicze, to rolnicy też dają te miejsca pracy Polakom i budują siłę polskiej gospodarki. Chcemy dzisiaj rozmawiać o tym właśnie, jak rozwijać, jak wspierać małą i średnią przedsiębiorczość, a mieliśmy okazję na tym odcinku wspólnie z panem przewodniczącym pracować. Przypomnę tylko, że wielkie zmiany deregulacyjne, które zostały przygotowane przez ten rząd, powstawały w ministerstwie, w którym mieliśmy wspólnie, zarządzaliśmy. Największa ustawa deregulacyjna, która została przygotowana, zawiera szereg ważnych postulatów, które zgłosili polscy rzemieślnicy między innymi. To zmiana definicji rzemieślnika, to nowa definicja rzemieślnika, którą obiecali poprzednicy, a której nie dowieźli oczywiście. Zrobił to nasz rząd w pierwszym roku. To były pierwsze przepisy deregulacyjne, które się pojawiły w tej ustawie, dotyczyły polskiego rzemiosła. Wspierając w nowej definicji wynegocjowanej i zaproponowanej przez Polski Związek Rzemiosła, to także waloryzacja, jak wiecie, środków, które utrzymują rzemieślnicy z tytułu kształcenia zawodowego. Nie było tej waloryzacji przez 20 lat, ale przyszli ministrowie PSL-u i to zrobili. Wszyscy obiecywali, my zrobiliśmy. Co więcej, przeprowadziliśmy także pełny zwrot finansowania młodocianych pracowników w sytuacji, w której młodociany na przykład nie zdaje egzaminu. To jest też postulat rzemiosła, który bił się od lat 20 i żaden rząd z tego nie zrealizował. My żeśmy to zrobili. W tej ustawie deregulacyjnej jest masę przepisów, pewnie będziemy mieć o tym rozmawiać, które dotyczyły przedsiębiorców, bo dla małych i średnich skróciliśmy kontrolę, uprościliśmy organy kontroli skarbowej, które będą mogły kontrolować, ale muszą uprzedzić przedsiębiorcę, wskazać zakres, terminy, więc jakby zmniejszyliśmy dolegliwość oczywiście działania urzędów skarbowych i kasu, które czasami dokonują kontroli podatkowej w firmach. Ale i także rozbudowaliśmy szereg instytucji związanych z cyfryzacją. Dzisiaj firmę możemy założyć przez internet, w aplikacji mObywatel. Cyfryzacja szeregu przepisów niezwykle korzystna dla przedsiębiorców. Postępowania są dzisiaj w pełni cyfrowe. Wszystkie w różnych szczeblach, w KIO nawet, w różnych, na różnych etapach postępowań z tytułu zamówień publicznych możemy dzisiaj występować w formie elektronicznej, nie ruszając się praktycznie z domu, wziąć udział w rozprawie. Przedsiębiorcy dzisiaj mają takie możliwości, wcześniej ich nie mieli. Cyfryzacja, deregulacja, to są te procesy, którymi byliśmy odpowiedzialni polskiej gospodarki, które się z powodzeniem udało przeprowadzić. Później ten proces wspierał też Rafał Brzoska i szereg różnych izb gospodarczych, które do nas dołączyły, ale prawda jest taka, że z ministrem mieliśmy przyjemność zacząć ten proces i pierwsi te przepisy korzystne dla polskiego rzemiosła stawiać. I pamiętajmy, naprawdę siłą Polski, Polska jest silna siłą swoich przedsiębiorców, firm rodzinnych. Jesteśmy potem tutaj, żeby rozmawiać o tym, jak mądrze wspierać i rozwijać polską gospodarkę i małe i średnie przedsiębiorstwa. Dziękuję.
8: Bardzo dziękuję, kolego ministrze.
9: W momentach strategicznych w planie na rzecz energii, klimatu, on się tak nazywa, za którym mają iść również strategie, odpowiednie regulacje i finansowanie właśnie energetyki. Więc dzisiaj nie możemy żadnego źródła energii wykluczyć, a stawiamy oczywiście na to, w czym widzimy przyszłość i na co są i będą środki w ramach transformacji energetycznej, bo oczywiście to są z jednej strony magazyny energii, to jest fotowoltaika, to jest energetyka wiatrowa na lądzie czy na morzu, to jest również gaz w tej formule przejściowej, z którego również nie rezygnujemy, bo nie możemy rezygnować, to jest energetyka jądrowa. Ale także po ostatnich zmianach w prawie energetycznym i reformie przyłączeń widzimy ogromną szansę dla OZE na terenach wiejskich, dla biogazowni i dla biometanowni. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby się uniezależnić energetycznie i też spojrzeć na nasz kraj, który może tę energię produkować i wcale nie musi być zależny od dostaw z zewnątrz, więc to jest taki aspekt, przed którym myślę nie tylko dobre zmiany w prawie, które już się zadziały niedawno, ale także dobre finansowanie nie tylko ze środków europejskich poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale też inne instytucje, ale również to, co jesteśmy w stanie sami wypracować energetycznie. Również to, co przed nami i to, co weszło na Radzie Ministrów we wtorek, zmiany w prawie energetycznym dotyczące ciepłownictwa. Ciepłownictwa, które nigdy nie miało swojej strategii w Polsce. To jest zdumiewające, ale my się wzięliśmy za to na poważnie. Przygotowujemy strategię dla ciepłownictwa. Ona będzie konsultowana latem tego roku. Za tym idą również dobre zmiany w prawie, które wyznaczają kierunki nie tylko związane z transformacją, ale też pokazują w zależności od szerokości geograficznej w Polsce, na co można postawić i w co zainwestować właśnie w kontekście ciepłowniczym. Bo z jednej strony może być to elektryfikacja, ale nie można też zapominać o biomasie chociażby. Jesteśmy w Inowrocławiu, więc geotermia, czemu nie? Mówmy, czemu nie? Na tym pasie od Szczecina do Łodzi wydaje się, że geograficznie i geologicznie są to dobre tereny, żeby energetycznie się wzmacniać i powodować, żeby ta cena energii była niższa, aniżeli jest, bo o to walczymy i to nam się udało poprzez taryfy. Wprowadzenie taryfy poniżej 500 zł za megawattogodzinę. Z drugiej strony można powiedzieć, dochodzą opłaty. Faktycznie one są i tutaj ze spółkami energetycznymi rozmawiamy, czy faktycznie ich zyski są na tyle duże, żeby można było te opłaty zmniejszyć. Natomiast dzisiaj inwestycje, nie można zapominać o inwestycjach w sieci, nie można zapominać o inwestycjach w inne źródła energii, które powodują, że dzięki właśnie tym inwestycjom możemy się energetycznie uniezależniać. I myślę, że to też trzeba podkreślić w kontekście wyzwań związanych z energetyką i ciepłownictwem, a przypomnę, że jeden dzień blackoutu, czyli wyłączenie prądu w Polsce kosztowałby gospodarkę 40 miliardów złotych. Jest to obliczone na bazie tego, co spotkało Hiszpanów i Portugalczyków jeszcze niedawno, więc ma to sens. Natomiast chciałbym też zauważyć, że pracujemy nad zmianami w taryfach i prawie energetycznym dotyczącym przemysłu i przedsiębiorstw energochłonnych. I tutaj we współpracy jeszcze niedawno z ministrem Paszykiem i kolegą Tomczakiem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozpoczęliśmy pracę nad tak zwanym kontraktem różnicowym, żeby obniżyć ceny energii dla przemysłu energochłonnego w postaci co najwyżej 250 zł za megawattogodzinę i zgodnie z rozporządzeniem naszym taryfowym to mogłoby wejść jeszcze w tym roku, a najdalej 1 stycznia 2027 roku i oczywiście też wejść w mechanizm europejski. On się nazywa CISAF, tu już 2 czy 3 kraje Unii Europejskiej w to weszły i to pozwoliło jeszcze bardziej obniżyć ceny energii poprzez dopłaty, reformy, które przed nami również ETS-u, bo ETS drugi chcemy zawiesić. Po ostatniej Radzie Europejskiej konkluzje były takie, że być może uda się to zrobić do roku 2034 co najmniej, to z punktu widzenia transformacji ciepłownictwa chociażby jest bardzo istotne, które jest oparte na węglu cały czas w większości, więc to jest niezwykle istotne. No i ta reforma ETS-1, czyli właśnie dopłaty, reforma handlu emisjami. i inne z tym związane wyzwania, co myślę, że przed nami. Więc wyzwań jest sporo, w energetyce również, albo przede wszystkim. I też no, ważne, żeby dzisiaj będąc w Inowrocławiu też posłuchać i zapytać Państwa, co o tym sądzicie i jak z Waszej perspektywy to wygląda i w czym możemy pomóc, żeby te przepisy zmieniać, ale też żeby tworzyć dobre programy dotujące czy też pożyczkowe, takie, które z punktu widzenia przedsiębiorcy będą działać i będą efektywne, krótko mówiąc, tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, w Inowrocławiu dla przedsiębiorców, dla samorządowców, dla rolników, dla wszystkich grup społecznych, na którym nam, krótko mówiąc, zależy, ale które również no, ponoszą te koszty, o których wspomnieliśmy. Natomiast no, jestem przekonany, że to, co robimy, ma sens, a to, co będziemy robić po dzisiejszym spotkaniu, będzie miało jeszcze większy sens. I bardzo się cieszę i dziękuję, że mogę dzisiaj również z Państwem być.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria/solna.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Festiwal imienia Piotra Machalicy wraca do Inowrocławia. Ruszył już nabór filmów, a tegoroczny temat dotyka samotności i relacji między ludźmi. Co przygotowali organizatorzy i kiedy będzie finał? Posłuchajcie sami.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Elżbieta Olszewska.
3: Dziękuję, witam bardzo serdecznie.
2: No i oczywiście organizatorka festiwalu imienia Piotra Machalicy i to jest główny asumpt dzisiejszej naszej rozmowy, pani dyrektor. Festiwal wraca do Inowrocławia już czwarty raz. Co w tej edycji będzie najważniejsze dla widzów?
3: W tej edycji najważniejszy chyba będzie temat, tak jak co roku zresztą, ponieważ filmy zawsze mają jakiś temat. W tym roku festiwal ma temat cisza wśród ludzi, samotność, której nie widać. Będą to przede wszystkim wyznania uczniów, młodzieży o swoich ewentualnie emocjach, doświadczeniach, które osiągają albo w szkole, albo w domu, albo dotyczą to także relacji rówieśniczych.
2: Wracając do samego festiwalu i genezy jego powstania, jak w ogóle narodził się pomysł? Pamięta pani ten pierwszy
3: raz? Pamiętam ten pierwszy raz. Dokładnie było to w moim gabinecie, kiedy to nauczyciel geografii, pan Krzysztof Maszudziński.
2: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Przyszedł z uczniami, dziś już absolwentami szkoły do mnie z propozycją zorganizowania przez naszą szkołę w Inowrocławiu festiwalu filmowego, ponieważ uczniowie startowali w różnych konkursach, wysyłali filmy między innymi z panem Krzysztofem. No i pomyśleli sobie, czemu nie zorganizować, dlaczego mamy wysyłać filmy gdzieś w Polsce, a może szkoła zorganizuje. No i oczywiście podjęłam taką decyzję wspólnie z nimi i od tej pory organizujemy festiwal filmowy w Inowrocławiu.
2: W naszym pięknym inowrocławskim teatrze. Pani dyrektor, czy ten proces tworzenia był trudny, te kwestie organizacyjne?
3: Tak, sam proces był trudny ze względu, przede wszystkim kwestia organizacyjna, i finansowa, ponieważ wiadomo, że każdy festiwal łączy się z finansami, ale jakoś poradziliśmy sobie. Powiem jeszcze, że chyba dzięki temu, że zorganizowaliśmy festiwal, stworzyliśmy przy naszej szkole stowarzyszenie 6x6 i dzięki temu możemy zyskać fundusze między innymi na festiwal filmowy.
2: Czyli pomysły rodzą kolejne pomysły.
3: Tak, co roku mamy nowe pomysły i mam nadzieję, że będziemy kontynuować i będą kolejne edycje.
2: Pani dyrektor, festiwal Piotra Machalicy to festiwal, który ma już dzisiaj dużą swoją markę w naszym mieście. Jak zmienił się od pierwszej edycji? Czy są jakieś zauważalne elementy?
3: Powiem, że za dużo chyba nie zmieniliśmy.
2: Sprawdzona metoda.
3: Sprawdzona metoda, idea, regulamin. Trochę dostosowujemy regulamin do rzeczywistości. Powiem przy okazji, że na przykład w tym roku, jeśli chodzi o regulamin, to dołożyliśmy jeden punkt, a mianowicie filmy, które będą tworzone, nie mogą być wygenerowane w większości przez sztuczną inteligencję.
2: No tak, dzisiaj to jest duże ryzyko. W 2026 roku rzeczywiście to AI galopuje. Czy pani zauważyła, że teraz te filmy już tworzone w internecie są w dużej mierze wygenerowane przez AI, bo teraz trudno wyczuć nawet.
3: No właśnie trudno wyczuć, mamy z tym problem i mam nadzieję, że też będziemy w stanie ocenić. Widzieliśmy, dlatego dołożyliśmy ten punkt, ponieważ już w ubiegłym roku wydawało nam się, że niektóre filmy być może były już stworzone, ale trudno znaleźć dowody, prawda? Na to trudno znaleźć. W związku z tym w tym roku dołożyliśmy ten punkt, mamy nadzieję, że komisja konkursowa będzie w stanie faktycznie ocenić film i stwierdzić, czy nie było tam ingerencji sztucznej inteligencji. No niestety, takie mamy czasy. A wolelibyśmy, żeby to tworzyli uczniowie, którzy po prostu nie bazują na współczesnych social mediach i różnego rodzaju technikach.
2: Przed chwilą miałem rozmowę z naszą utalentowaną wokalistką z Wrocławia, z którą nie będę zdradzał, bo premiera będzie dopiero 17 kwietnia, ale jednym z tematów właśnie było to, że niedługo będzie oznaczenie przy filmach prawdziwych, że to jest prawdziwy film, żeby nie było żadnych wątpliwości.
3: No, czyli mamy odpowiedź na to pytanie. No niestety wkracza to do mediów, do szkół i też dlatego my, jeśli chodzi o festiwal, no musieliśmy zastrzec sobie jednak ten punkt.
2: A dlaczego właśnie Piotr Machalica jest symbolem festiwalu? Dlaczego festiwal jego imienia?
3: A symbol i Piotr Machalica wziął się od naszej inowrocławianki, niejakiej pani Alicji Przerazińskiej, która jest dyrektorem teatru, przepraszam, nie teatru, dyrektorem fundacji Krystyny Jandy. I jeden właśnie z naszych kolegów skontaktował się i ona nam podpowiedziała właśnie imienie Piotra Machalicy i stąd w zasadzie tylko po prostu imię Piotra Machalicy weszła po prostu na stałe do naszego festiwalu.
2: Pani dyrektor, to jest festiwal, który angażuje młodych twórców, też ma formę konkursową. Na co najbardziej patrzycie?
3: Przede wszystkim na co patrzymy? Na realizację filmu, patrzymy też na scenografię, no i najważniejsze na grę aktorską, no i zaangażowanie młodzieży, uczniów, ponieważ no to jest chyba najważniejsze w ocenie tego filmu.
2: Czy w tej edycji możemy spodziewać się jakichś nowych gości, jakichś może imprez towarzyszących albo wydarzeń? Nowe kategorie filmowe?
3: Nie, niestety trzymamy się tradycji, mamy te same kategorie filmowe. Jest to złota szóstka, srebrna szóstka i brązowa szóstka i pozostajemy na tą chwilę. Jeśli chodzi o gości, to w tym roku też tradycyjnie te osoby, które były na poprzednich edycjach, zostały zaproszone. Nie przewidujemy jakichś specjalnych gości. W tym roku też nie ma imprez towarzyszących temu festiwalowi.
2: Jaką rolę ten festiwal odgrywa dziś dla Inowrocławia? Bardziej taką kulturalną, czy też edukacyjną, a może promocyjną dla miasta? No bo jak się słyszy słowo festiwal, no to już wiemy, że jest na grubo.
3: No, my mamy nadzieję, organizatorzy, mamy nadzieję, że to przede wszystkim jest promocja dla Inowrocławia. Jak sama nazwa mówi, jest to ogólnopolski festiwal filmowy. Ponadto jest imienia Piotra Machalicy, czyli w świat aktorski filmu też w jakiś sposób tutaj jest promowany. No i stawiamy też na cele edukacyjne. Jednak chcemy angażować młodzież, żeby rozwijała swoje pasje, żeby próbowała nagrywać filmy i pokazywać je, więc też jest rola tutaj festiwalu edukacyjna, promocyjna chyba i edukacyjna.
2: Czyli wszystko w jednym.
3: Wszystko w jednym,
2: tak. Nic, tylko korzystać, przyjść i zobaczyć na własne oczy.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie na finał naszego festiwalu. Festiwal ma temat cisza wśród ludzi, samotność, której nie widać. Będą to przede wszystkim wyznania uczniów, młodzieży o swoich ewentualnie emocjach, doświadczeniach, które osiągają albo w szkole, albo w domu, albo dotyczą to także relacji rówieśniczych.
2: Wracając do samego festiwalu i genezy jego powstania, jak w ogóle narodził się pomysł? Pamięta pani ten pierwszy
3: raz? Pamiętam ten pierwszy raz. Dokładnie było to w moim gabinecie, kiedy to nauczyciel geografii, pan Krzysztof Maszudziński.
2: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Przyszedł z uczniami, dziś już absolwentami szkoły do mnie z propozycją zorganizowania przez naszą szkołę w Inowrocławiu festiwalu filmowego, ponieważ uczniowie startowali w różnych konkursach, wysyłali filmy między innymi z panem Krzysztofem. No i pomyśleli sobie, czemu nie zorganizować, dlaczego mamy wysyłać filmy gdzieś w Polsce, a może szkoła zorganizuje. No i oczywiście podjęłam taką decyzję wspólnie z nimi i od tej pory organizujemy festiwal filmowy w Inowrocławiu.
2: W naszym pięknym inowrocławskim teatrze. Pani dyrektor, czy ten proces tworzenia był trudny, te kwestie organizacyjne?
3: Tak, sam proces był trudny ze względu, no przede wszystkim kwestia organizacyjna, no i finansowa, ponieważ wiadomo, że każdy festiwal łączy się z finansami, ale jakoś poradziliśmy sobie. Powiem jeszcze, że chyba dzięki temu, że zorganizowaliśmy festiwal, stworzyliśmy przy naszej szkole stowarzyszenie 6x6 i dzięki temu możemy zyskać fundusze między innymi na festiwal filmowy.
2: Czyli pomysły rodzą kolejne pomysły.
3: Tak, co roku mamy nowe pomysły i mam nadzieję, że będziemy kontynuować i będą kolejne edycje.
2: Pani dyrektor, festiwal Piotra Machalicy to festiwal, który ma już dzisiaj dużą swoją markę w naszym mieście. Jak zmienił się od pierwszej edycji? Czy są jakieś zauważalne elementy?
3: Powiem, że za dużo chyba nie zmieniliśmy. Sprawdzona metoda, idea, regulamin. Trochę dostosowujemy regulamin do rzeczywistości. Powiem przy okazji, że na przykład w tym roku, jeśli chodzi o regulamin, to dołożyliśmy jeden punkt, a mianowicie filmy, które będą tworzone, nie mogą być wygenerowane w większości przez sztuczną inteligencję.
2: No tak, dzisiaj to jest duże ryzyko. W 2026 roku no rzeczywiście to AI galopuje. Czy pani zauważyła, że teraz te filmy już tworzone w internecie są w dużej mierze wygenerowane przez AI, bo teraz trudno wyczuć nawet.
3: No właśnie trudno wyczuć, mamy z tym problem i mam nadzieję, że też będziemy w stanie ocenić. Widzieliśmy, dlatego dołożyliśmy ten punkt, ponieważ już w ubiegłym roku wydawało nam się, że niektóre filmy być może były już stworzone, ale no trudno znaleźć dowody, prawda? Na to trudno znaleźć, w związku z tym no w tym roku dołożyliśmy ten punkt. Mamy nadzieję, że komisja konkursowa będzie w stanie faktycznie ocenić film i stwierdzić, czy nie było tam ingerencji sztucznej inteligencji. No niestety, takie mamy czasy. No i a wolelibyśmy, żeby to tworzyli uczniowie, którzy po prostu nie bazują na współczesnych social mediach i różnego rodzaju technikach.
2: Przed chwilą miałem rozmowę z naszą utalentowaną wokalistką z Wrocławia, z którą nie będę zdradzał, bo premiera będzie dopiero 17 kwietnia, ale jednym z tematów właśnie było to, że niedługo będzie oznaczenie przy filmach prawdziwych, że to jest prawdziwy film, żeby nie było żadnych wątpliwości.
3: No czyli mamy odpowiedź na to pytanie. No niestety wkracza to do mediów, do szkół, I też dlatego my, jeśli chodzi o festiwal, no musieliśmy zastrzec sobie jednak ten punkt.
2: A dlaczego właśnie Piotr Machalica jest symbolem festiwalu? Dlaczego festiwal jego imienia?
3: A symbol i Piotr Machalica wziął się od naszej inowrocławianki, niejakiej pani Alicji Przerazińskiej, która jest dyrektorem teatru, przepraszam, nie teatru, dyrektorem fundacji Krystyny Jandy. I jeden właśnie z naszych kolegów skontaktował się i ona nam podpowiedziała właśnie imienie Piotra Machalicy i stąd w zasadzie tylko po prostu imię Piotra Machalicy weszła po prostu na stałe do naszego festiwalu, który odbędzie się, mogę już powiedzieć, 15 maja w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.
2: Pani dyrektor, kilka słów tytułem końca do mieszkańców Inowrocławia odnośnie festiwalu.
3: Drodzy mieszkańcy, bardzo serdecznie zapraszam na 4. Ogólnopolski Festiwal Filmowy imieniem Piotra Machalicy, bo ja kocham film. Premiera odbędzie się w Teatrze Miejskim o godzinie 10. Serdecznie zapraszam w swoim imieniu, w imieniu organizatorów Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu oraz Stowarzyszenia 6x6.
2: I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a moim gościem była pani dyrektor Elżbieta Łuszewska. Dziękuję, pani dyrektor.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia na festiwalu.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwice odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
4: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnerowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki, przez nas taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym państwu szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone

0: Na 10-12 września literackie, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również Państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się moje to nie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
1: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
0: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni Państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam Państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam Państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, Szanowni Państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, Szanowni Państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym Państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
1: Oczywiście, dziękuję Panie Burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza w młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy, chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie czy

0: Wykonaliśmy, czy wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście Państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy. Ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
1: Sufit.
0: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega. Wybieramy szczegóły, dopinamy detale. Wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści mieli gdzie spędzić czas.
1: Mhm. A ten obiekt wygląda bardzo obiecująco. Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. My chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no takie mamy plany, mamy bardzo duże oczekiwanie, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli tego Centrum Kultury i Sportu. No, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi działami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. 15 lat kroniki inowrocławskich i wyjątkowa rozmowa z ich twórcą. Jerzy Łaganowski opowiada o pasji, historii miasta i kulisach swojej pracy. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24 Info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, Gal Anonim? Nie, Jan Długosz? Nie. Dzisiaj kronikarz inowrocławski Jerzy Łaganowski, 15-lecie pracy, 15-lecie kronik. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Możemy mówić sobie na ty, bo przeszliśmy lata temu
5: tak,
4: na ty.
5: Znamy się jak łyse konie.
4: Oczywiście, to jest warte zapamiętania dzisiaj. Jurek, jak wspominasz moment, w którym narodził się pomysł na stworzenie tych kronik inowrocławskich? Zawsze kronika to się kojarzyło właśnie z taką powagą, z zapisem najważniejszych momentów miasta, tych, które były i które są.
5: Początek jest dość zaskakujący. Powstał przy imieninowym stole na moich imieninach i w zasadzie zainspirował mnie do stworzenia tego projektu mój syn Przemek.
4: Pozdrawiamy.
5: I już tego samego wieczoru przystąpiłem do takich prac technicznych, do opracowania grafiki strony, do designu. I to był taki początek. A po trzech dniach już opublikowałem pierwsze 7 postów w kronikach.
4: A pamiętasz pierwszy wpis albo tekst, jaki opublikowałeś? To był 2011 rok.
5: Tak, pierwsze takie 3 teksty to są o mnie, kilka słów, co kroniki będą przedstawiać i to był taki wstęp.
4: Jakie emocje ci towarzyszyły? Siadły, ale na komputerze wszystko robiłeś, czy ręcznie na początku?
5: Wszystko na komputerze, z tym, że w kronikach jest opublikowanych 4238 wierszy, które są zapisane i piórem, odręcznie i też wszystkie mam wydrukowane.
4: Zaprezentuję do kamery.
5: 6 tomów z tymi wierszami. No, olbrzymi dorobek wielu poetów, że tak powiem, zawodowych, nie napisało tyle w ciągu całego swojego życia.
4: Czyli wena była.
5: Tak, zawsze mam taką lekość pisania i śmieję się też, że ułatwia mi to bardzo magiczne pióro, którego tu nie zabrałem.
4: No nie, no Jurek, no ale, tego pióra.
5: Ale otrzymałem od mojego siostrzeńca naście lat temu i ono rzeczywiście jest niezwykłe. Pisze tak leciutko, że ledwo tam dotkniesz, jak pióra kulkowe czy coś, także nie drapie, ma tyle lat już i to jest najlepszy, mam kilka piór, ale to, mimo że lepszych modeli, droższych, ale to jest rzeczywiście niezwykłe.
4: A jaki był pierwszy taki moment,

0: na przykład, czy kilka tych wierszy napisanych gwarą, no to może się pośmiać i może pewne zwroty mogą go zaskoczyć też.
1: Jak przez te 15 lat w twoich oczach jako kronikarza zmienił się Inowrocław i czy w ogóle się zmienił?
0: Znaczy na pewno się zmienił, oczywiście chciałoby się wiele więcej. Ciągle się spotykam z władzami samorządowymi, ale też idę do szkół, do dzieci, do harcerzy, gdzieś pokazując właśnie, co jeszcze by można zrobić. Ale też chwaląc to, co już się udało, to, co jest piękne. Jak już mówiłem o tej zieleni, wiadomo, ulice, te właśnie parki, skwery. No, chciałoby się więcej w tej turystyce. No. Zmienił się na przykład kościół farny świętego Mikołaja, który jeszcze kilkanaście lat temu był prawie ruiną. I tutaj też mogę się pochwalić, że w dużej mierze, jak wygląda teraz, to jest moja zasługa. Nie mogę patrzeć, jak kościół niszczeje, jak bezpośrednio na murach kościoła wandale, nie wiem jak nazwać takich ludzi, sprayami, farbami, wielkimi literami wysokości człowieka, no, wymalowali wulgarne słowa i tak dalej. Pełno było śmieci, butelek po alkoholu, po denaturacie, jakichś resztek opakowań po zagrysze. No, mnie serce bolało i otoczenie kościoła z każdym dniem wyglądało coraz gorzej. W tym otoczeniu była też spalona zabytkowa, drewniana dzwonnica, z którą nic nie robiono. I pewnego dnia, sfrustrowany, zrobiłem tam kilkadziesiąt zdjęć. Napisałem list do prymasa Polski, Wojciecha Polaka. Oczywiście list elektroniczny po pokonaniu tam tych wszystkich ograniczeń, żeby to wypełnić.
1: No wiadomo, jest duży proces.
0: Wysłałem to, załączyłem tych kilkadziesiąt zdjęć. No i po prostu prymas miał okazję, żeby się z tym zapoznać. Skontaktował się ze mną sekretariat prymasa i w przeciągu kilku tygodni ruszyły prace. Uporządkowano otoczenie, wyczyszczono te napisy. No i zaczęło się dziać. Założono nowe bramy i potem z czasem przy pomocy miasta i powiatu były kolejne inwestycje i teraz kościół już jest piękny, chociaż proces ciągle trwa. Ja też nie odpuszczam. Ciągle nadzoruję te sprawy, że tak powiem w cudzysłowie.
1: Never ever give up, jak
0: tak
1: to mówią.
0: Podpowiadam, co tam jeszcze trzeba, bo na przykład w kościele są piękne zbiory szat liturgicznych i naczyń liturgicznych, których jeszcze nie pokazujemy. No, wymagałyby one konserwacji i żeby je zaprezentować, specjalny gablot z wyjałowionym powietrzem, żeby tam pleśni, grzyby nie wchodziły. No i to jest takie zadanie na przyszłość. No i już proboszcz kościoła, który kiedyś tam nie za bardzo się angażował w te sprawy, już zapowiedział, że zamierza do tego doprowadzić. No zobaczymy, co się uda.
1: No, Kościół Świętego Mikołaja, legendarny obiekt historyczny w naszym mieście.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Inowrocławski kronikarz świętuje 15-lecie swojej działalności. Jerzy Łaganowski w specjalnym wywiadzie dla naszej redakcji wspomina początki i mówi, co przez te lata było najważniejsze. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
1: Też związany z ogólnopolską historią, bo królowa Jadwiga. Tylko wiele jest opinii, że to jest tylko legenda, że ona tam faktycznie była. I tyle samo, że tylko według wiersz, według przesłanek.
0: Znaczy przepowiednia, którą przypisywano Jadwidze o klęsce krzyżaków,
1: bo o tym mówimy
0: prawdopodobnie
1: dokładnie
0: nie była wypowiedziana tutaj w kościele Mikołaja, po prostu Długosz pomylił z Włocławkiem. Aczkolwiek spotykała się tutaj w Inowrocławiu z poselstwem krzyżackim już wcześniej, kontaktowała z nimi i być może wypowiedziała po prostu nie w tym terminie, tylko wcześniej. Aczkolwiek to, że jest ściśle związana Jadwiga z Inowrocławiem, jest prawdą. I jeszcze jeżeli chodzi o Kościół Świętego Mikołaja, może powiem jedną anegdotę, aczkolwiek związaną z prawdą, chociaż może niektórzy tutaj w mieście by nie chcieli tego usłyszeć. Kiedyś przed laty w

0: środku w świątyni wmurowano tablicę pamiątkową mówiącą o sądach papieskich rozsądzających spór między Krzyżakami a Władysławem Łokietkiem, królem Polski. I wyrok sądu papieskiego był ogłoszony właśnie w naszym kościele świętego Mikołaja i ogłaszał go arcybiskup Janisław, wielka postać historyczna, kiedyś głowa kościoła w Polsce i też starosta wielkopolski, czyli jako jeden z nielicznych piastował wysokie urzędy zarówno świeckie, jak i kościelne. No i zorganizowano piękną uroczystość. Może przemilczę, kto organizował, ale uroczystość była rzeczywiście piękna. Przemarsz ulicami miasta, rycerzy z chorągwiami przy dźwiękach orkiestry naszej kopalni soli. Pochód się skończył w kościele Mikołaja, tam uroczysta msza, wykłady naukowców z Uniwersytetu z Torunia i z Poznania. No i punktem kulminacyjnym było odsłonięcie tej tablicy. Ja oczywiście jako kronikarz byłem na tej uroczystości, gdy odsłonięto tablicę, podszedłem bliżej, żeby zrobić zdjęcia w takim bliskim planie i powaliło mnie z nóg. Na tablicy widniało imię arcybiskup Jarosław. Przechrzcili naszego wielkiego biskupa, no i tablica, no, mleko się rozlało, była odsłonięta, wmurowana. Czułem, jak mnie palą policzki, nie mogą tam tego przeżyć.
1: Tak, bo dla osób, które wiedzą i znają, no to jest wiadomo.
0: No i poszedłem do domu, skontaktowałem się z tym komitetem organizacyjnym uroczystości. No, niezbyt ta rozmowa się skończyła dobrze. Pani rzuciła telefonem, mając pretensje i mówiąc, ile ona musiała rzeczy ogarnąć. No ja przyznałem rację, że uroczystość była piękna, ale to, co najważniejsze, zostało zepsute. To tak jakby postawić na rynku w Inowrocławiu pomnik Adama Mickiewicza i podpisać Juliusz Słowacki.
1: Coś w ten deseń.
0: No i batalia trwała kilka miesięcy, nie odpuszczałem. Napisałem taki artykuł, Janisław w grobie się przewraca. No i udało się doprowadzić do poprawy. Teraz tablica jest taka, jak być powinna. Janisław się cieszy zasłużoną sławą. No i taka kolejna moja mała zasługa, może nie mała.
1: Nie, to są takie elementy, które warto, o których warto wspominać, no bo to robi też historię Inowrocławia, prawda? A które, twoim zdaniem, zdjęcia albo teksty, wpisy wywołały szczególnie duży odzew u mieszkańców? Były takie przez te 15 lat, po których miałeś kilka telefonów albo kilkanaście SMS-ów, wiadomości na Messengerze?
0: Były takie, no pewnie... Najwięcej może komentarzy, zdjęć było właśnie po tych imieninach w teatrze, bo to było wydarzenie niezwykłe, jedyne jak do tej pory takiej w historii Inowrocławia.
1: Kiedy to było dokładnie? 4 lata temu?
0: To było w 2023 roku. Odbyło się z 3-letnim poślizgiem, bo konkurs wygrałem w 2020, miało się już odbyć w kwietniu, ale pandemia
1: przesunęła. Tak, wtedy była obsuwa duża wszystkiego chyba nawet w Polsce i na świecie. Czyli, można powiedzieć, cały czas budujesz tą markę naszą, lokalną w internecie.
0: Tak.
1: Nie tylko w internecie.
0: I jeszcze może taka malutka rzecz, którą chciałem się pochwalić, to chociaż nie jestem jakimś ani grafikiem komputerowym, ani informatykiem, nie miałem doświadczenia w tym kierunku, ale strona tytułowa Kronik Inowrocławskich to mniej więcej tak wygląda. Ten design zrobił furorę na świecie. Amerykańscy blogerzy, których jest mnóstwo, niektórzy zawodowo się tym zajmują, byli zachwyceni, dopytywali się mnie, kto mi to projektował i czy mogę dać kontakt. I jest jedna rzecz z tym związana. Ja od początku, od pierwszego dnia, jak to założyłem, zaprojektowałem, nie zmieniłem tego. I to jest takie już rozpoznawalne na świecie. Ktoś zobaczy te kolory, tą panoramę Inowrocławia w tle i już wiedzą, że to jest moje.
1: O czym mieszkańcy, twoim zdaniem, Inowrocławia dzisiaj wiedzą jeszcze za mało o historii miasta? A powinni więcej z perspektywy.
0: No właśnie, jeśli chodzi o wielkie wydarzenia historyczne, w których Inowrocław miał duży udział, o wielkie postacie związane z Inowrocławiem, Ja do tych moich odbiorców, do których trafiłem, wielokrotnie to podnoszę, ale jednak za mało w przestrzeni miejskiej tego pokazujemy. Na przykład król Władysław Łokietek, który zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym, pochodzi z Inowrocławia, prawdopodobnie się tutaj urodził, a na pewno tu się wychował w tych latach młodzieńczych i my prawie nigdzie tego w przestrzeni nie pokazujemy. Nie pokazujemy naszych związków z Władysławem Jagiełło. Jagiełło osławiony tym zwycięstwem w bitwie pod Grunwaldem. Nikt prawie nie wie, nawet tutaj z mieszkańców Inowrocławia, że w czasie wojen z Krzyżakami sztab wojenny Jagiełły mieścił się w Inowrocławiu, że tutaj odbywał rady wojenne na zamku naszym. No, nawiasem mówiąc, nie wszyscy wiedzą, że tutaj był zamek. Że tutaj zdecydował w 1409 roku o wojnie z Krzyżakami, że stąd wyruszał pod Grunwald, że z Grunwaldu tutaj wrócił po zwycięstwie, że stąd delegował wojska pod Koronową. Po zwycięstwie pod Koronowem tutaj dzielił łupy, tu decydował o losie więźniów, stąd wychodził na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Bożego Ciała, do Poznania, po niej tutaj powrócił. Jest sposób, żeby pokazać wielką historię właśnie w ramach tego szlaku turystyczno-historycznego, o którym wspominałem. Wyobraźcie sobie, gdyby obok Jadwigi na rynku stanął Władysław Jagiełło. No od razu by dało do myślenia, skąd on się tu wziął, co on ma wspólnego z Inowrocławiem.
1: Dlaczego ich od razu razem nie postawili? Co się stało?
0: No nikt na to nie wpadł.
1: O to chodzi. Nikt na to mieszkańcy nie będą, mam nadzieję, że zanotowali, nasi słuchacze i widzowie, te jakże ważne informacje. Ostatnio na mojej uczelni miałem szkolenie dotyczące tak zwanych deepfake'ów, czyli wiesz, fałszywych nagrań, fałszywych informacji, fałszywych zdjęć, które wyglądają jak prawdziwe totalnie. I pytanie do ciebie, co jest dzisiaj trudniejsze? Dotarcie do źródeł, czy właśnie ta weryfikacja informacji? W prawdziwych informacji oczywiście. No bo jest pewnie wiele takich, które są diametralnie różniące się od prawdy, a takich, które są praktycznie takie same.
0: Pewnie jednak ta weryfikacja. Pewnie tak, bo zalew tego jest olbrzymi. Niestety. No. Ale też dotarcie do źródeł też nie jest takie proste. Na przykład w tym roku, w lipcu, będzie na skwerze w Montfach, na skwerze pamięci bitwy pod Montfami, będzie odsłonięty pomnik upamiętniający to wydarzenie. No i w źródłach historycznych niewiele można na ten temat znaleźć. Podręczniki do historii ograniczają się do kilku zdań. No może rozumiem dlaczego, bo nie jest to powód do dumy. To była bitwa bratobójcza między Polakami. Sytuacja trochę podobna jak teraz. Olbrzymie podziały w społeczeństwie. Wielka nienawiść doprowadziła do rozlewu bratobójczej krwi. Ale warto to przypomnieć chociażby ku przestrodze, żeby to się nie powtórzyło. Zginęło wtedy około 4000 wojów spod dowództwa Jana III Sobieskiego. On mało też nie postratał życia. Zginęli najlepsi żołnierze Stefana Czarnieckiego, który na szczęście już wtedy nie żył. I ziemia i woda, no te ci spłynęły krwią. A niewiele można się o tym dowiedzieć. Chyba że ktoś czyta moje kroniki, to tam dosyć szczegółowy opis i bitwy, i sytuacji politycznej w ówczesnej Polsce może znaleźć.
1: Jak wygląda twoja codzienna praca? Czy dodajesz codziennie, czy kilka dni i w tym samym momencie, co te kilka dni, od razu więcej tych wiadomości, od razu więcej informacji, wpisów?
0: Tak, tak to wygląda, bo wiadomo, życie weryfikuje wszystko, nie każdy dzień, nie każdą godzinę można poświęcić na prowadzenie kronik, ale jeżeli właśnie mam więcej czasu, to wtedy publikuję nieraz kilka postów równocześnie. I tu jeszcze może chciałbym dodać, niewielu sobie zdaje sprawę, jak ogromną pracę wykonałem do tej pory. Przez 15 lat prowadzę te kroniki. Opublikowałem 3230 postów. To wychodzi nieco częściej niż co drugi dzień w ciągu tych 15 lat. Czyli częściej niż co drugi dzień ukazywał się post, a jeśli policzyć dni robocze, to prawie w każdy dzień roboczy.
1: I ktoś i powie, jest... że wino Wrocławia się nic nie dzieje. Proszę bardzo, co drugi dzień prawie, rozumiecie?
0: Tak. I w ramach kronik opublikowanych jest ponad 375 tysięcy fotografii. 4238 wierszy, teksty o historii,
1: pamiętasz
0: kulturze.
1: Pamiętasz te liczby wszystkie, to jest niesamowite.
0: No zawsze miałem niezłą pamięć.
1: Czy przeliczyłeś sobie przed wywiadem, wypisałeś się, nauczyłeś na pamięć, mów.
0: Nie, nie, raz po raz przygotowuję taki bilans, co udało mi się dokonać i wtedy łatwiej mi jest to wszystko ogarnąć.
1: Które miejsce w naszym mieście jest takie, do którego wracasz szczególnie chętnie?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi...
1: Albo miejsca.
0: Miejsca. Jeżeli chodzi o piękno, urodę, no to na pewno Park Solankowy. Ale nie tylko tam Tężnia, czy ten Centralny Park przy Muszli, chociaż uwielbiam tam chodzić na niektóre koncerty, niektóre wydarzenia ciekawe. Zwłaszcza związane właśnie z historią. Ale lubię po tych ścieżkach też takich niedopieszczonych, gdzieś bardziej dzikich, z zatężniami w stronę Starej Wieży Ciśnień. Mam też pomysły, jakby to uatrakcyjnić. Tutaj widzicie rzeźbę średniowiecznego kronikarza Duta Stanisława Panfila z Mogilna. Miałem przed laty taki pomysł, on jest ciągle aktualny, żeby organizować w Inowrocławiu plenery rzeźbiarskie. Ci artyści rzeźbią szybko, rzeźbią piłami mechanicznymi, ewentualnie jakieś wykończenia robią innymi narzędziami. I zasady plenerów są takie, że tematy dyktuje organizator i dorobek rzeźbiarski zostaje u organizatora. I na przykład w tej dzikiej naszej części Solanek, pośród tych zarośni, wyobraźcie sobie Państwo faunę kujaw. Wilki, jelenie, zające gdzieś tam między liśćmi. No, fantastyczna rzecz. Także chyba warto pomyśleć o takich atrakcjach również.
1: Mam nadzieję, że też to zanotowaliście i nie tylko mieszkańcy tacy tutaj nasi, ale też, którzy mają wpływ, żeby takie coś zrobić.
0: O, właśnie.
1: Jurek, robiłem kiedyś sondy Halo Inowrocław i był jeden temat, ilu prezydentów miał Inowrocław, ilu było prezydentów, tam ludzie odpowiadali 8, 7, mówię, no to po kolei, a pani odpowiedziała Karol Wojtyła. Jak ja to usłyszałem, to mówię, dziękuję pani bardzo i pytanie do ciebie, czy młodzi inowrocławianie interesują się historią miasta właśnie po takich odpowiedziach, jakie ja usłyszałem i jak można ich do tego zachęcić z twojej perspektywy, czy czytają też twoje kroniki? Można powiedzieć przedział 18, 25, 26 zróbmy.
0: Znaczy generalnie nie interesują się.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
5: Jak ja mam po tej zimie się odgruzować?
6: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
5: Get ready with me.
6: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
5: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
6: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
7: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
8: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: O reklamie.
11: Melo Radio Inowrocław.
12: Słuchaj na 98.1 FM.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
13: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Koncerty, wydarzenia kulturalne i nowe projekty. Kujawskie Centrum Kultury szykuje intensywny 2026 rok. Co dokładnie pojawi się w kalendarzu i na co mogą liczyć mieszkańcy? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
14: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
15: Dzień dobry.
14: Panie dyrektorze, 2026, jakie są główne kierunki, w których Kujawskie Centrum Kultury chce rozwijać swoją ofertę w najbliższym czasie?
15: Tak, no chcemy dalej utrzymać jakość wydarzeń kulturalnych, które są realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury. No wsłuchujemy się także w głos inowrocławian, aby jak najdokładniej zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta. No, stawiamy na formaty sprawdzone, które zapadły bardzo mocno w pamięć inowrocławian i gości. Mówię tutaj o tej naszej marce Ino. Ino Pop Festival, Ino Classic Festival, Ino Rock Festival to chociażby te, które tak mocno i tak dobrze świadczą o działalności Kujawskiego Centrum Kultury, ale w tym nowym roku obok tych wielkich wydarzeń, wielkich koncertów, uznanych festiwali, chcemy także skupić się na tej stronie, powiedziałbym, pracy u podstaw, czyli edukacji kulturalnej. Mamy w Inowrocławiu olbrzymi potencjał młodych, nowych talentów, które trzeba oszlifowywać. Temu służą sekcje w Kujawskim Centrum Kultury. Chcemy się na tych sekcjach skupić. Chcemy pielęgnować tutaj działalność w ramach sekcji. To oczywiście nie jest łatwe. To znaczy, z jednej strony wielkie festiwale, które były i będą, a z drugiej strony codzienna, detaliczna, powiedziałbym, praca nad konkretną jednostką. No, KCK ma przygotowywać się do aktywnego i twórczego udziału w życiu kulturalnym, a bez tego będzie to niemożliwe. Więc powiedziałbym, że ten główny kierunek rozwoju KCK-u na 2026 rok i lata przyszłe, to można by powiedzieć takie KCK jako człowiek, może użyłbym takiej metafory, KCK jako człowiek mający dwie równe nogi. Jedna noga koncertowa, i druga sekcji. Tylko wtedy będziemy mogli iść prosto i jak najlepiej zaspokajać te potrzeby kulturalne mieszkańców.
14: pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji z pytaniem, jakie koncerty i wydarzenia szykują się, odesłała mnie bardzo pozytywnie do Państwa. No i tym samym przechodzimy płynnie do pytania, jak dużą rolę w tym programie na ten rok będą odgrywały koncerty i wydarzenia typowo muzyczne?
15: Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważna część działalności Kujawskiego Centrum Kultury. Wiemy, że ten InnoPop Festival jest realizowany w ramach Dni InnoWrocławia. Dni InnoWrocławia to jest właściwie tydzień plus te dwa dni koncertowe. Ostatnio było to na Rąbinie, na skwerze Błażka Molla. No jak najbardziej InnoPop Festival, czyli święto dla odbiorców muzyki popularnej. Mówiłem o InnoRoku. No to jest festiwal, który od wielu lat jak najlepiej świadczy o życiu kulturalnym, o działalności miasta Kujawskiego Centrum Kultury. Jak najbardziej będzie realizowany i w tym roku. No InnoRytmy to jest na przykład taki specyficzny projekt, który daje szansę młodym talentom. Ja mówiłem, że my bardzo chcemy też jakby dbać o konkretnego człowieka. Mówimy o odbiorcach, ale mówimy także o tych, którzy chcą ten swój talent jak najlepiej podszkolić. I tutaj w ramach InnoRytmów mają szansę pokazać przed większą publicznością. To wydarzenie, które miało miejsce w zeszłym roku, na przykład mnie zachwyciło i uważam, że to wydarzenie było wręcz doskonałe, a poziom był wybitny, jeżeli chodzi o młode talenty. No ale mówimy także tutaj o Inno Classic Festiwalu, czyli też no, takim bym powiedział wydarzeniu cyklicznym, uznanym, ale które zawiera sobie różne tutaj formy, bo z jednej strony to są koncerty, ale także i spotkania autorskie, wernisaże, więc jak najbardziej to będzie i realizowane w roku 2026, ale także stawiamy na ten okres wiosenno-letni i tutaj InnoWrocławskie Lato Muzyczne. To się bardzo dobrze sprawdza od wielu lat. Ja sam miałem okazję już jako dyrektor patrzeć z bliska i z zaplecza na te wszystkie wydarzenia w 2025 roku i dalej będziemy realizować, gdyż to się sprawdza, ale dodajemy w 2026 roku chociażby Inno Blues Festival. Kiedyś było wydarzenie, taki no, festiwal, który był realizowany Blues Inno. My stawiamy teraz na Inno Blues, aby ujednoliczyć tutaj
14: ten szyld cały czas.
15: Tak, żeby zawsze był ten szyld Inno i potem no, gatunek muzyczny. Więc Inno Blues też i w tym roku Inno Blues będzie zaczynało w ogóle cały ten cykl InnoWrocławskiego Lata Muzycznego. Czyli to pierwsze uderzenie w ramach InnoWrocławskiego też będzie zaczynało się Inno Blues festiwalem, no ale także no, takie wydarzenia jak Arlekinada, tak? No to też jest wydarzenie, które się wpisało tutaj w pamięć odbiorców nie tylko miasta InnoWrocławia, ale także i ogólnie w ogóle bym powiedział odbiorców z całej Polski, bo tam różne grupy przecież z różnych stron Polski przybywają, więc chcemy jak najlepiej to, co było, realizować i dodawać pewne nowe elementy. Chcemy na przykład jak najlepiej wykorzystywać ten obszar w Parku Solankowego w tym okresie wiosenno-letnim. Nie tylko przez InnoWrocławskie Lato Muzyczne, ale także i pomniejsze koncerty, czy powiedzmy bliżej Tężni. Udało nam się taki koncercik zrealizować w zeszłym roku przy udziale pana Łukasza Oliwkowskiego, ale też na przykład ta część przystawku w nowej części, czy przy grillowisku w nowej części Parku Solankowego. Czy jak najbardziej stawiamy na koncerty, zarazem te duże, jak i te mniejsze, aby dobrze razem z innymi InnoWrocławianami i gośćmi spędzać czas. To jest jakby po stronie tutaj ujednolicenia przekazu medialnego ze strony Urzędu Miasta InnoWrocławia, Kujawskiego Centrum Kultury, więc tu poczekajmy jeszcze na informacje.
14: Czy InnoRap będzie kultywowany i kontynuowany w tym roku?
15: Inno Rap Festival, no to była całkowicie nowa propozycja, jeżeli chodzi o mieszkańców, o tą grupę z młodych mieszkańców InnoWrocławia. Uważam, że ona była ciekawa i ona jest jakby zapisana w tym kalendarzu wydarzeń na 2026 rok. Oczywiście też musimy przemyśleć pewne kwestie z poprzedniej edycji, ale no w planach jest i na rok 2026.
14: Czy będą wprowadzone jeszcze jakieś nowe formaty, które jeszcze bardziej zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu, naszego województwa i powiatu?
15: Nowe formaty, które zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu. Ja mówiłem o tych, które już są. Myślimy chociażby o czymś takim jak Festiwal Teatrów Ulicznych. Nie przypominam sobie, czy w takiej formule to było realizowane w Inowrocławiu, ale no chcemy jakby pokazać sztukę teatralną w przestrzeni miasta. Zależałoby nam na tym, aby połączyć to z Świętem Ulicy Solankowej. No, nasze miasto, w sensie centrum miasta, potrzebuje też takiej, bym powiedział, rewitalizacji, ale kulturalnej, tak? Żeby tam też się sporo działo i żeby to też przyciągało odbiorców wydarzeń kulturalnych. Ale także i myślimy o, bym powiedział, sztukach teatralnych, które głównie były zawsze realizowane w ramach InnoClassic Festiwalu. Ale też jak Państwo wiecie, no my mamy pewien szyld, tak, pewne uznane marki, ale to nie oznacza, że my idealnie przekładamy jedno wydarzenie na następny rok. Jeżeli mamy InnoPop Festiwal, to przecież nie bierzemy tych samych artystów na nowy rok, tylko tutaj jakby artyści się zmieniają. I tak samo każda edycja kolejnego festiwalu jest jednak inna, więc ona też może zaskoczyć, ona też może zainteresować, ale też i przyciąga tych, którzy już byli tą formułą czy tym wydarzeniem zainteresowani, tak? Więc to nigdy nie jest jakby, szyld jest ten sam, ale zawsze jakby tutaj jest szansa na jakiś manewr, na dostosowanie tej oferty i na zaskoczenie też odbiorców.
14: Czy w nowym roku planowane są jakieś inicjatywy, które będą skierowane do młodszych odbiorców, dzieci, rodzin z dziećmi? Jakieś pikniki może?
15: Oczywiście, myślimy o tym, no to wszystko też zależy i od naszego budżetu, ale no jak najbardziej. Uważamy, że jeżeli chodzi o dzieci, o młodzież, no niewątpliwie no nie można tutaj też oszczędzać sił i środków, aby takie wydarzenia realizować. Na przykład w 2026 roku planujemy organizację Dnia Dziecka. Znowu, nie wiem, czy zaskoczę pana redaktora, czy państwa, którzy mnie słuchają, pod nazwą Bambino.
14: Czyli można powiedzieć tak bajkowo.
15: Czyli bajkowo, tak, ale no specjalnie dla dzieci, więc takie wydarzenie też będzie realizowane. Ale ja może dopowiem dla tych, do których może ta informacja nie dotarła. U nas się odbywają w Kujawskim Centrum Kultury także koncerty gordonowskie, czyli dla takich już typowo najmłodszych dzieci, które wpływają na ich rozwój poprzez muzykę, poprzez rytmizację. Więc staramy się jak najbardziej dla dzieci pewne rzeczy organizować. Organizujemy też, powiedzmy, Twórcze Lato w teatrze, które było w zeszłym roku, więc takie projekty jak najbardziej mamy w planach na rok 2026.
14: Kalendarz będzie obszerny.
15: Kalendarz będzie obszerny, wiele pracy przed nami, ale no, kultura to jest coś jak powietrze, tak? No, żeby żyć trzeba oddychać, więc stawiamy na kulturę i będziemy robić wszystko, aby jak najwierniej te nasze plany zrealizować.
14: Jak mocno stawiacie na współpracę z lokalnymi artystami i twórcami w tym roku, którzy są, no można powiedzieć, nieodłączną częścią serca tego miasta artystycznego?
15: Tak, ja powiedziałem o tych, mówiłem metaforycznie o dwóch nogach, czy o dwóch skrzydłach Kujawskiego Centrum Kultury, można by powiedzieć, ta część artystyczna lokalnych twórców, aby ich pokazywać, no tak też jest jakby, takie są zadania też Kujawskiego Centrum Kultury, aby pokazywać i tą twórczość amatorską, ale także i profesjonalną naszych tutaj regionalnych twórców. Mamy jak najbardziej zamiar to nasze zadanie realizować, współpracować z lokalnymi twórcami, tymi profesjonalnymi i tymi amatorskimi. My mamy sporo sekcji przecież, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Ta sekcja rysunku i malarstwa, której opiekunem jest pan Marcin Fołda, ona jest najprężniej działającą z sekcji. Tam mamy też sporo talentów, ludzi, którzy no, oszlifowali ten swój talent. I dlaczego nie mają pokazywać w formie mniejszych czy większych wernisaży efekty swojej pracy? Mamy tutaj sporo miejsca do wystawiania swoich prac. Mówimy tutaj akurat o malarstwie, ale powiedzmy Galeria Miejska. Mówimy tutaj o Galerii Tymczasem, ale mówimy także o holu teatru czy o miejscu w Niebieskiej Kamienicy. Tam też takie prace mogą być prezentowane i to nie muszą być olbrzymie, nie wiem, w ilości 50 sztuk obrazów, ale mogą być na przykład tematyczne z określonym motywem, nawet 5-4 prace po prostu danego uczestnika naszej sekcji, który mógłby się już pokazać. Dla niego to też już będzie coś wielkiego, gdyż będzie mógł pokazać szerszej publiczności swój talent, a przecież teatr odwiedza bardzo dużo ludzi w trakcie, pomiędzy wydarzeniami, też przecież są czynne ekspozycje, to też jakby tutaj olbrzymie grupy zwiedzających przyciąga do budynku Teatru Miejskiego. Więc mamy w planach, aby to życie kulturalne tutaj tętniło w samym teatrze, w różnych miejscach, tutaj poprzez działania miasta i Kujawskiego Centrum Kultury, no ale także i ta niebieska kamienica, aby ona była też takim miejscem spotkań, takiej integracji międzypokoleniowej, czyli zarazem młodzi, ale także i grupy senioralne. Wiemy, że młodzi no, mogą się czegoś nauczyć od starszych, z ich doświadczenia mogą czerpać, ale także i osoby w wieku senioralnym mogą czegoś nauczyć się od tych młodszych, tak? Więc my chcemy integrować, chcemy, aby jak najlepiej nam się żyło w Inowrocławiu i stawiamy na tę wspólnotę poprzez różne nasze działania.
14: Czy planujecie jakieś warsztaty edukacyjne albo jakieś cykle spotkań z twórcami z całej Polski, na przykład z jakimiś piosenkarzami lub aktorami, jakieś wieczorki spotkań z mieszkańcami, właśnie z aktorami?
15: Jeżeli pan o tym mówi, oczywiście my bierzemy takie kwestie pod uwagę, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to już ten format InnoClassic festiwalu, który jakby pozwala na jakby ofertę kulturalną z różnych stron, czyli po prostu z jednej strony koncert, z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
13: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
13: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Kujawskie Centrum Kultury z przytupem wchodzi w 2026 rok. Wydarzenia kulturalne, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Co już zapowiedziano? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
15: Z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
14: Jest pan dyrektorem Kujawskiego Centrum Kultury. Jak pana zdaniem i które wydarzenia mogą stać się taką wizytówką naszego miasta? No wiadomo, mówimy o Inoroku, o InnoClassic, żeby przyciągnąć właśnie też gości spoza naszego miasta.
15: Ja powiem tak, wydaje mi się, że Inowrocław już jest bardzo dobrze rozreklamowany. Mamy przepiękny park solankowy, mamy olbrzymią, piękną historię naszego miasta, którą trzeba pokazywać, trzeba ukazywać, zarazem poprzez te wielkie wydarzenia, ale także, jak mówiłem, poprzez te mniejsze, żeby to wszystko jednak w tym wszystkim osiągnąć odpowiedni balans. Więc my musimy też działać, bym powiedział, w takim kierunku odpowiednim promocyjnym, tak? Ale z optymalizacją środków, czyli po odpowiednim przemyśleniu i trafianiu do odpowiednich grup odbiorców, bo Inowrocław naprawdę, wydaje mi się, ma już poważanie, jest uznaną marką, po prostu trzeba to wszystko utrzymać również poprzez odpowiednią promocję.
14: A jak pan ocenia frekwencję na poszczególnych wydarzeniach w naszym teatrze?
15: No, domyślam się, że to też jest zależne od konkretnego wydarzenia, no, ale też wiemy, że jeżeli, powiem z mojego własnego przykładu, ja przecież przez 5 lat zajmowałem się instytutem w sposób wyłączny, Instytutem Prymasa Józefa Glempa, i pamiętam, że przy proponowaniu czegoś nowego, instytut do mojego momentu, kiedy ja przyszedłem, działał w określony sposób. Ja proponowałem tutaj po uzgodnieniach z moim przełożonym, że będzie jednak realizował może takie, a takie elementy. No to jest pewne ryzyko, tak? Ale żeby ono jakby spełniło, czy ono się zweryfikuje, czy nie, no to jednak potrzeba tutaj cykliczności, konsekwencji, żeby też ludzie, którzy są odbiorcami pewnych wydarzeń, mieli świadomość, że coś takiego się dzieje, tak? Bo nie od razu jakby wszyscy się dowiedzą o wszystkim, nawet ze środków masowego przekazu, ale stawiając na konsekwencje, że należy śledzić te wydarzenia, należy sprawdzać stronę internetową Kujawskiego Centrum Kultury, tutaj jakieś portale, które informują konkretnie o wydarzeniach kulturalnych, bo tam zapewne coś się będzie dziać. To wpływa też na frekwencję potem konkretnych wydarzeń, więc jeżeli na jakimś wydarzeniu będzie na przykład dla mnie niezadowalająca ilość osób, a spodziewałem się czegoś więcej, ja na ten moment próbuję, zachęcam i ten, na ten efekt jeszcze liczę, że przyjdzie czas, to znaczy dopiero wtedy będę mógł zweryfikować i powiedzieć sobie, czy to się udało, czy to się nie udało.
14: Jakie współprace i które instytucje będą współpracować z Kujawskim Centrum Kultury? Czy to będzie OSIR, Miasto Inowrocław tradycyjnie już, jak zawsze?
15: Oczywiście, no, współpracujemy z miastem, miastem Inowrocław, to jest nasz organizator i chcemy jak najlepiej tutaj w koordynacji z miastem we współpracy realizować nasze wydarzenia kulturalne. Nasza współpraca z OSIR-em jest też świetna. Ja bardzo chciałbym w tym momencie też podziękować pani dyrektor Zielińskiej, bo wydaje mi się, że ta nasza wzorowa współpraca no, była jakby korzystna dla obu stron, to znaczy dla sportu inowrocławskiego i dla kultury Inowrocławia. Liczymy, bo ta współpraca jest też wzorowa, liczymy, że ona na tym poziomie się utrzyma, ale jak pan pyta, z kim my chcemy współpracować, ja bym powiedział, my jesteśmy otwarci na wszystkich, tak? My chcemy współpracować z wszystkimi, nie zamykamy się absolutnie na nikogo, więc jak najbardziej zapraszamy do współpracy.
14: Powiedzmy tego jeszcze sezonu wiosenno-letniego, wspomniał pan o Dniu Dziecka, o Święcie ulicy Solankowej. Jakie wydarzenia plenerowe jeszcze planujecie na ten właśnie okres od marca do sierpnia może?
15: No, mówiłem o tym, że chcemy jak najpełniej wykorzystywać przestrzeń Parku Solankowego, no bo ona jest dla nas jakby naturalną wizytówką, piękną scenerią, więc jak najwięcej tutaj powinno mieć miejsce wydarzeń. Mówiłem o Inowrocławskim Lecie Muzycznym, mówiłem o InoBlues Festiwalu. Liczymy, że jakąś potańcówkę także się uda zrobić w tym roku. W zeszłym nam się to pięknie udało, jesteśmy z tego zadowoleni. Teren przy Bilowisku, teren przy Tężni Solankowej, ale chociażby i takie małe recitale, jakieś kameralne koncerty w przestrzeni przy murze w Niebieskiej Kamienicy powinny tutaj być realizowane przez nas. Mówiłem też o Święcie ulicy Solankowej, mówiłem o teatrach ulicznych. No, ten przemarsz, powiedzmy, teatrów ulicznych czy odgrywanie sztuki w przestrzeni centrum miasta, no to by było też coś pięknego, co też by mogło zwrócić uwagę większej ilości osób i jakby zapraszać ich także do centrum, żeby tutaj w centrum dużo się działo, więc ten okres wiosenno-letni, on zawsze jest intensywny. Sporo tutaj można realizować i chcemy, aby te wydarzenia stały na jak najwyższym poziomie.
14: Czy będzie jakaś specjalna oferta dla seniorów, dla osób starszych, żeby zainteresować ich tym, co się dzieje w teatrze? No, Inno Classic Festival wydaje mi się, że jest bardzo takim wydarzeniem, które może zainteresować ten starszych odbiorców.
15: Ja już mówiłem o tych naszych planach na takie centrum integracji międzypokoleniowej w Niebieskiej Kamienicy, ale trzeba powiedzieć, że jest taki czas, taki weekend, który jest dedykowany szczególnie seniorom. Ten weekend dla seniora w październiku jest także planowany i w tym roku takie dwa dni wydarzeń. W zeszłym roku pierwszy był bardziej taki wykładowy, gdzie mówiliśmy o bezpieczeństwie seniorów w sieci w związku z wszędobylską sztuczną inteligencją, ale także i o zdrowiu. I drugi dzień, który był dedykowany w sposób szczególny właśnie tej grupie odbiorców, czyli właśnie seniorów. No, taka sztuka specjalnie dla nich, na przykład upiór w sanatorium. Więc w podobnych formaty będziemy celować i w tym roku, więc ten weekend dla seniora jak najbardziej jest, a seniorzy są dla nas bardzo ważną grupą i oni tutaj korzystają naprawdę z szerokiej naszej oferty. Przecież to nie jest tak, że oni są jakoś konkretnie sprofilowani na bardziej klasykę czy na pop, ale przecież blues myślę, że jak najbardziej też wyciągnie jazz. Także tych czy zaduszki jazzowe też w planie na 2026 rok, więc wydaje mi się, że ta propozycja nasza jest różnorodna i może zaciekawić szerokie grupy odbiorców, w tym i seniorów.
14: Panie dyrektorze, zostańmy jeszcze przy tych wydarzeniach stricte w naszym teatrze. Wino, kobiety i śpiew. To format, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, pozytywnym szerokim echem. Czy będzie kontynuowany?
15: Nie. W tym roku nie planujemy wydarzenia właśnie pod taką nazwą. Wino, kobiety i śpiew.
14: A pod inną nazwą?
15: Czy pod inną nazwą? Oczywiście no są pewne rzeczy, które mogą tutaj jakby zastąpić pewne elementy tego wydarzenia. To nie znaczy, że jakby nas ten temat nie interesuje, ale wydarzenia pod tą nazwą nie będzie w kalendarzu.
14: Czy nasz teatr inowrocławski ma jakieś kółka zainteresowań dla młodzieży, dla dzieci?
15: Mówimy o sekcjach stałych, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Mówimy o tych sekcjach, które są w toku tworzenia, które były zapowiadane. Mówiłem tutaj o kwestii sekcji prawniczej jako nowość, tak? Czyli te wszystkie aspekty prawne i dla młodych, i dla starszych, ale także jeżeli chodzi o kwestię typową młodzieży, no to sekcja dziennikarska, aby oni mogli tam szlifować ten warsztat dziennikarski, może z takim też pomysłem tworzenia czy po miesiącu, czy po kwartale takiej gazetki, która zawierałaby wydarzenia realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury, którą mogliby oni tworzyć pod opieką instruktora. Czy na przykład, tak mówiłem, że bardzo bliska sercu jest i byłaby dla mnie sekcja filozoficzna, która również jest w planach, no bo filozofia, ja jestem co do tego przekonany, daje szczególny wgląd i taki głęboki wgląd w kulturę, czyli w kulturę naszej cywilizacji, w tym szczególnie Polski, więc ona też jak najbardziej, ale chcemy też utrzymać te sekcje, które cieszą się naprawdę olbrzymim zainteresowaniem. Mówiłem o sekcji rysunku i malarstwa, ale przecież są sekcje wokalne, sekcja solistów, sekcja zespołów. Tutaj też jest duże zainteresowanie. Widzę też te pokazy ich oszlifowanego już talentu, jak wielką grupę ludzi to przyciąga, jakie oni robią postępy. Bardzo mnie to cieszy i wiem, że należy o to dbać, aby jakby tutaj jeszcze się w tym kierunku rozwijać, a nie poprzez jakieś działania tutaj do tej sekcji zniechęcać czy się zamykać. Ale są też sekcje dedykowane typowo seniorów, jak sekcja wokalna seniorów. Też seniorzy z nich korzystają, też potem mogą uświetniać różne wydarzenia, nie tylko w samym mieście, ale seniorzy się też zapraszają, czy tutaj do ościennych gmin, więc jak najbardziej i ta sekcja rysunku, sekcja plastyczna, także te wszystkie sekcje, które tutaj pięknie u nas działają, muszą być realizowane. No, sekcja taneczna też jest bardzo, bardzo interesująca i też zawsze frekwencja jest olbrzymia. Ta sekcja taneczna też się pokazuje poprzez różne sztuki, czy przez Królową Śniegu, przez Aladyna. To też jest świetnie realizowane przez panią Jelenę Kwiatkowską i chcemy, aby to było realizowane dalej. Kurhalka przepięknie działa i też staramy się, aby dalej się rozwijała, więc to naprawdę leży nam na sercu.
14: Planowanie takiego kalendarza, który jest obszerny, no umówmy się, na ten rok jest bardzo dużo imprez, inicjatyw. Jak wygląda ten proces planowania i ile czasu zajmuje mniej więcej?
15: No tak, no drodzy Państwo, na pewno nie jest to robione jakby tutaj na sam koniec, czyli w grudniu, no do tych prac należy przejść już właśnie w drugiej połowie roku, czyli jak mówimy o roku 2026 i o kalendarzu wydarzeń, no to już ta druga połowa roku 2025 to jest już namysł nad tym, co się miałoby dziać w roku 2026. No to jest oczywiście koordynacja różnych ośrodków, to są też i nasze wewnętrzne jakby analizy, także i konsultacje z naszym organizatorem, z którym przecież współpracujemy i będziemy współpracować jak najlepiej z różnymi instytucjami, ale także i z różnymi instytucjami. No i też musimy jakby to wszystko spiąć w jedną całość, co mam nadzieję, że nam się udało i mamy zamiar realizować w roku 2026.
14: Jakie największe wyzwania są na ten rok, Pana zdaniem, z Pana perspektywy, jako dyrektora?
15: Największe wyzwania, no to na pewno utrzymanie jakości wydarzeń kulturalnych. KCK ma swoją już utrwaloną tożsamość. Tę tożsamość trzeba utrzymać, ten rozwój dalej należy wdrażać poprzez utrzymanie, mówiłem, tego, co już jest, wsparcie, dodanie pewnych nowych elementów, ale także i dbanie o, mówiłem, o te szczegóły, o konkretnego odbiorcę. No bo mówiliśmy tutaj o sekcjach, ale trzeba też wspomnieć o ekspozycjach, tak? Ja, mi szczególnie drogi jest Instytut Prymasa Józefa Glempa. Tam też wiele wydarzeń się działo w 2025 roku. Też jest plan, aby podobne wydarzenia działy się w roku 2026. Ale no, musimy mieć świadomość, że jakby ekspozycje to jest jakby ten pierwszy front, to jest bezpośredni kontakt z odbiorcą. Więc tam te ekspozycje muszą być docenione i muszą jak najlepiej działać. A największym jakby tutaj naszym wyzwaniem jest koordynacja tych wszystkich stron. Wydarzenia, duże koncerty, sekcje, ekspozycje, edukacja, ta historyczna, ta kulturalna, żeby to wszystko nam się spinało. No i kwestia też i dbania i o modernizację tych naszych wszystkich obiektów. Czyli to też jest taka praca, którą będziemy się zajmować.
14: Zbliżamy się już powoli do końca naszej rozmowy. Panie dyrektorze, kilka słów do mieszkańców Inowrocławia na ten nowy 2026.
15: Drodzy Państwo, zachęcamy do korzystania z oferty Kujawskiego Centrum Kultury. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że jest ona różnorodna, jest ona bogata, że ma szansę zainteresować jak najszersze grupy odbiorców. Staraliśmy się, aby właśnie tak było. Powiedziałbym tak, ja już tu o tym wspomniałem, że no, kultura to jest powietrze dla każdego człowieka. Powiedziałbym też i tak, oddychajmy, drodzy Państwo, i twórzmy razem kulturę Inowrocławia.
14: Czego Panu życzyć? Standardowe pytanie, które zawsze zadaję.
15: Wytrwałości, spokoju i nowych, ciekawych pomysłów, otwartej głowy.
14: I tego Panu życzymy, a tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a moim rozmówcą był dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dziękuję, panie dyrektorze.
15: Dziękuję bardzo.
0: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
13: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu odbyły się oficjalne obchody Dnia Strażaka. Były przemówienia, awanse i podziękowania dla strażaków za ich codzienną służbę. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
10: Szanowni Państwo, głos zabierze komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, starszy brygadier Jakub Politowski.
16: Drodzy strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. W imieniu Waszym oraz własnym chciałbym w dniu dzisiejszego do naszego święta bardzo serdecznie przywitać wszystkich przybyłych na tą wspaniałą uroczystość. W szczególności witam starszego brygadiera Artura Przybylskiego, zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Serdecznie witam Magdalenę Łośko, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie witam Wiesławę Pawłowską, starostę powiatu inowrocławskiego. Witam pana Henryka Procka, wicestarostę powiatu inowrocławskiego. Również witam pana Andrzeja Skrobackiego, wicestarostę powiatu inowrocławskiego. Witam Wojciecha Gerusa, członka zarządu powiatu inowrocławskiego. Oraz Macieja Basińskiego, również członka zarządu powiatu inowrocławskiego. Bardzo serdecznie witam pana Jacka Rosę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego. Witam Arkadiusza Fajoka, prezydenta miasta Inowrocławia, a w jego zastępstwie pana Szymona Łebskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich burmistrzów i wójtów z powiatu inowrocławskiego. Witam ogrodmistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Inowrocławiu. Nadbrygadiera w stanie spoczynku Janusza Halaka, byłego kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Oraz nadbrygadiera w stanie spoczynku Jacka Kaczmarka, również byłego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Witam starszego brygadiera w stanie spoczynku Sławomira Skonicznego, byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Starszego brygadiera w stanie spoczynku Rafała Wesołka, również byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Oraz starszego brygadiera w stanie spoczynku Tomasza Kluczyńskiego, również byłego komendanta powiatowego PSP w Inowrocławiu. Witam bardzo serdecznie brygadiera w stanie spoczynku pana Mirosława Lewandowskiego, komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Bardzo serdecznie witam starszego kapitana Krzysztofa Kozłowskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Witam pana Jarosława Kaczmarka, prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej powiatu inowrocławskiego wraz z prezesami i druhami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu inowrocławskiego. Witam pana Marka Kryszaka, komendanta zakładowej służby ratowniczej zakładów tłuszczowych w Kruszwicy. dziękuję, że na nasze zaproszenie, na naszą uroczystość tak licznie przyjęli przedstawiciele służb mundurowych, wojska, policji, straży miejskiej oraz służby więziennej z panem generałem brygadem pilotem Piotrem Saniukiem, dowódcą pierwszej brygady lotnictwa wojsk lądowych na czele. Bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli Lasów Państwowych. Witam starszego cechu Zygmunta Chmielewskiego, cech rzemiosł różnych w Inowrocławiu. Bardzo serdecznie oraz bardzo wyjątkowo witam prezesów, dyrektorów, przedsiębiorców oraz właścicieli firm z terenu powiatu inowrocławskiego. Niezmiernie miło mi jest przywitać bardzo serdecznie dzieci i młodzież, uczestników konkursu plastycznego Młodzież zapobiega pożarom wraz z opiekunami. Witam również przybyłych na naszą uroczystość przedstawicieli lokalnych mediów. Z całego serca witam również wszystkich tych, którzy w minionych latach wspierali nas swym doświadczeniem, mądrością i autorytetem, a nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska. Na koniec witam bardzo serdecznie wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Jeszcze raz wszystkich witam Państwa i każdego z osobna. Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to nasze wspólne, wyjątkowe święto. Tradycyjnie w tym dniu serdecznie dziękuję za wzorową służbę wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Stoją oni codziennie na Straży Bezpieczeństwa Obywateli, a podejmując działania ratownicze, często narażają swoje życie na niebezpieczeństwo. To jednak nie jest im straszne. Przychodząc do służby, ślubowali wykonywać swoje obowiązki, jak mówi fragment roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Swoje zadania możemy wykonywać dzięki wysokospecjalistycznemu wyposażeniu w różnego rodzaju sprzęt, a przede wszystkim przez posiadanie bogatej wiedzy w dziedzinie ratownictwa. Każda akcja ratownicza jest inna, stąd bardzo potrzebny jest w tym profesjonalizm. Obywatele oczekują od nas w sytuacjach kryzysowych natychmiastowej pomocy. Dziś Straż Pożarna uczestniczy w wielu zagrożeniach, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenia chemiczne, ekologiczne i inne. Aby te zadania wykonywać na wysokim poziomie, duży nacisk kładziemy również na ćwiczenia sportowe, które umożliwiają strażakom wykonywanie treningów w różnych dyscyplinach sportowych. A dowodem wysokiego poziomu są wyniki w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pozwólcie Państwo, żeby mieniem kilka z tych osiągnięć. W Mistrzostwach Siatkówki Halowej Pukar Komendanta Wojewódzkiego w Stolnie drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zajęła trzecie miejsce. Drużynę stanowili Przemysław Żywocki, aspirant Paweł Terenda, aspirant Andrzej Kostuch, aspirant Przemysław Kotas, młodszy ogniomistrz Rafał Wilk, starszy strażak Filip Ferenstein, starszy strażak Jakub Roszak oraz strażak Rafał Kowalski. Nadmienić pragnę, że sędzią głównym tych zawodów był brygadier Krzysztof Ferenstein, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, co nie miało nic wspólnego z wynikiem osiągniętego na tych zawodach. Kolejny sukces inowrocławskich strażaków zrealizował się podczas wojewódzkich zawodów w koralstwie szosowym, w których młodszy kapitan Mateusz Kościński zdobył drugie miejsce. Kapitan Tomasz Krajewski zdobył siódme miejsce, a starszy strażak Oskar Lewandowski zakwalifikował się na miejscu 12. Ogromny sukces osiągnęli również strażacy w wojewódzkich mistrzostwach rot ratowniczych, asekuracyjnych, zdobywając drugie miejsce, a drużynę stanowili kapitan Dariusz Iwiński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, aspirant Dawid Wojciechowski, młodszy aspirant Filip Andrzejewski, młodszy ogniomistrz Piotr Pomieciński oraz starszy strażak Michał Kaniewski. Szanowni Państwo, z ostatniej chwili, a dokładnie z wczoraj, dowiedzieliśmy się, że w zawodach biegu sztafetowego 6 razy 5 km w Siemierowie koło Poznania reprezentacja komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zdobyła pierwsze miejsce w Polsce. W składzie drużyny był młodszy kapitan Tomasz Krajewski z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Inowrocławiu. Nie tylko strażacy zawodowi osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe. W ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kędzierzynu Koźlu młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woni Wapowskiej zdobyła pierwsze miejsce. Co za tym idzie, została mistrzami Polski młodzieżowych drużyn pożarniczych w halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ważna jest również nasza działalność edukacyjna, którą między innymi realizuje mój zastępca, brygadier Ireneusz Taraszka, którą w znacznym stopniu przyczynia się do budowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialnego zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować pani Annie Kucharskiej oraz pani Aleksandrze Koronie za przygotowanie i zrealizowanie konkursu plastycznego pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom dla dzieci i młodzieży z powiatu inowrocławskiego, w którym wzięło udział 356 uczestników. Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratuluję talentów plastycznych. Wielkie gratulacje za wyżej wymienione osiągnięcia i w tym momencie poproszę dla wymienionych o duże brawa.
17: Dziękuję bardzo.
16: Aktualnie przygotowujemy się do wykonywania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to dla nas zadanie na kilka następnych lat. Aby je dobrze przeprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca z samorządami, którą realizujemy na co dzień i na której rozwój bardzo liczymy. W niedalekiej przyszłości planujemy prace, które podniosą standard bezpieczeństwa obywateli powiatu inowrocławskiego. Między innymi planujemy rozbudowę jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Inowrocławiu o nowe stanowiska garażowe dla nowo pozyskanej cysterny w zeszłym roku oraz zestawu pompowo-wężowego. Planujemy pozyskanie specjalistycznego obiektu przeznaczonego do ćwiczeń strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w trudnych warunkach, tak zwanej komory dymowej oraz przy

0: Wreszcie, jak i panu przewodniczącemu Rady, bardzo dziękujemy. Słowa szczególnego podziękowania kieruję również do pana prezydenta Inowrocławia na ręce pana zastępcy, pana Arkadiusza Fajoka, a także wszystkich burmistrzów oraz wójtów z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącym rad i radom poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Powiatu Inowrocławskiego z przewodniczącym panem Markiem Knobem na czele. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszelką współpracę oraz wielkie wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Szanowni Państwo, nie bez znaczenia jest dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Strażacy ochotnicy często samodzielnie likwidują mniejsze zagrożenia oraz uczestniczą w likwidacji większych zagrożeń razem z Państwową Strażą Pożarną na terenie całego powiatu inowrocławskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie, stąd też staramy się pomagać ochotniczym strażom pożarnym w różnych potrzebach, szczególnie w szkoleniach pożarniczych oraz organizacji sprzętu i wyposażenia powiatu w sprzęt techniczny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu funkcjonuje koło emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu inowrocławskiego. Korzystając z okazji, na ręce pana przewodniczącego, starszego ogniemistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziardowskiego, chciałbym bardzo podziękować wszystkim emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej za waszą działalność oraz wsparcie swoim doświadczeniem w różnych zadaniach realizowanych przez młodszych strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim instytucjom, zakładom pracy, firmom prywatnym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wspierają naszą działalność zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, służba w strażach pożarnych jest bardzo odpowiedzialna. Często od naszych profesjonalnych działań ratowniczych zależy ludzkie życie, jak i skuteczna ochrona mienia obywateli. W tym zakresie mam duże zaufanie do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na wszystkich strażaków i pracowników cywilnych mogę w pełni liczyć i wiem, że swoje zadania i obowiązki realizują z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za to szczególnie wam, strażacy, dziękuję i liczę na dobrą współpracę całego środowiska pożarniczego.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w Inowrocławiu. Były przemówienia, awanse i podziękowania dla strażaków za ich codzienną służbę. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
0: Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to nasze wspólne, wyjątkowe święto. Tradycyjnie w tym dniu serdecznie dziękuję za wzorową służbę wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Stoją oni codziennie na straży bezpieczeństwa obywateli, a podejmując działania ratownicze, często narażają swoje życie na niebezpieczeństwo. To jednak nie jest im straszne. Przychodząc do służby, ślubowali wykonywać swoje obowiązki, jak mówi fragment roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Swoje zadania możemy wykonywać dzięki wysokospecjalistycznemu wyposażeniu w różnego rodzaju sprzęt, a przede wszystkim przez posiadanie bogatej wiedzy w dziedzinie ratownictwa. Każda akcja ratownicza jest inna, stąd bardzo potrzebny jest w tym profesjonalizm. Obywatele oczekują od nas w sytuacjach kryzysowych natychmiastowej pomocy. Dziś Straż Pożarna uczestniczy w wielu zagrożeniach, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenia chemiczne, ekologiczne i inne. Aby te zadania wykonywać na wysokim poziomie, duży nacisk kładziemy również na ćwiczenia sportowe, które umożliwiają strażakom wykonywanie treningów w różnych dyscyplinach sportowych. A dowodem wysokiego poziomu są wyniki w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pozwólcie Państwo, żeby mieniem kilka z tych osiągnieć. W mistrzostwach siatkówki halowej

0: Pukar komendanta wojewódzkiego w Stolnie, drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej winomocja zajęła trzecie miejsce. Drużynę stanowili Przemysław Żywocki, aspirant Paweł Terenda, aspirant Andrzej Kostuch, aspirant Przemysław Kotas, młodszy ogniomistrz Rafał Wilk, starszy strażak Filip Ferenstein, starszy strażak Jakub Roszak oraz strażak Rafał Kowalski. Nadmienić pragnę, że sędzią głównym tych zawodów był brygadier Krzysztof Ferenstein, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, co nie miało nic wspólnego z wynikiem osiągniętego na tych zawodach. Kolejny sukces inowrocławskich strażaków zrealizował się podczas wojewódzkich zawodów w koralstwie szosowym, w których młodszy kapitan Mateusz Kościński zdobył drugie miejsce. Kapitan Tomasz Krajewski zdobył siódme miejsce, a starszy strażak Oskar Lewandowski zakwalifikował się na miejscu 12. Ogromny sukces osiągnęli również strażacy w wojewódzkich mistrzostwach rot ratowniczych, asekuracyjnych, zdobywając drugie miejsce, a drużynę stanowili kapitan Dariusz Iwiński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, aspirant Dawid Wojciechowski, młodszy aspirant Filip Andrzejewski, młodszy ogniomistrz Piotr Pomieciński oraz starszy strażak Michał Kaniewski. Szanowni Państwo, z ostatniej chwili, a dokładnie z wczoraj, dowiedzieliśmy się, że w zawodach biegu sztafetowego 6x5 km w Siemierowie koło Poznania reprezentacja komendanta wojewódzkiego w Państwowej Straży Pożarnej zdobyła pierwsze miejsce w Polsce. W składzie drużyny był młodszy kapitan Tomasz Krajewski z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. Nie tylko strażacy zawodowi osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe. W ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kędzierzynu Koźlu młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woli Wapowskiej zdobyła pierwsze miejsce. Co za tym idzie, została mistrzami Polski młodzieżowych drużyn pożarniczych w halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ważna jest również nasza działalność edukacyjna, którą m.in. realizuje mój zastępca, brygadier Ireneusz Taraszka, którą w znacznym stopniu przyczynia się do budowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialnego zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować pani Annie Kucharskiej oraz pani Aleksandrze Koronie za przygotowanie i zrealizowanie konkursu plastycznego pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom dla dzieci i młodzieży z powiatu inowrocławskiego, w którym wzięło udział 356 uczestników. Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratuluję talentów plastycznych. Wielkie gratulacje za wyżej wymienione osiągnięcia i w tym momencie poproszę dla wymienionych o duże brawa. Dziękuję bardzo. Aktualnie przygotowujemy się do wykonywania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to dla nas zadanie na kilka następnych lat. Aby je dobrze przeprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca z samorządami, którą realizujemy na co dzień i na której rozwój bardzo liczymy. W niedalekiej przyszłości planujemy prace, które podniosą standard bezpieczeństwa obywateli powiatu inowrocławskiego. Między innymi planujemy rozbudowę jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu o nowe stanowiska garażowe dla nowo pozyskanej cysterny w zeszłym roku oraz zestawu pompowo-wężowego. Planujemy pozyskanie specjalistycznego obiektu przeznaczonego do ćwiczeń strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w trudnych warunkach, tak zwanej komory dymowej. Oraz przy współpracy ze starostą powiatowym wybudowanie magazynu do celów obrony cywilnej i ochrony ludności. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za dotychczasową współpracę staroście powiatu inowrocławskiego pani Wiesławie Pawłowskiej. Pani starosto, bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że nagrody do konkursu plastycznego, o którym mówiłem wcześniej, zostały ufundowane właśnie przez starostwo powiatowe, za co pani staroście, jak i panu przewodniczącemu rady bardzo dziękujemy. Słowa szczególnego podziękowania kieruję również do pana prezydenta Inowrocławia na ręce pana zastępcy, pana Arkadiusza Fajoka, a także wszystkich burmistrzów oraz wójtów z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącym rad i radom poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Powiatu Inowrocławskiego z przewodniczącym panem Markiem Knobem na czele. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszelką współpracę oraz wielkie wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Szanowni Państwo, nie bez znaczenia jest dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Strażacy, ochotnicy często samodzielnie likwidują mniejsze zagrożenia oraz uczestniczą w likwidacji większych zagrożeń razem z Państwową Strażą Pożarną na terenie całego powiatu inowrocławskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie, stąd też staramy się pomagać ochotniczym strażom pożarnym w różnych potrzebach, szczególnie w szkoleniach pożarniczych oraz organizacji sprzętu i wyposażenia powiatu w sprzęt techniczny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu funkcjonuje koło emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu inowrocławskiego. Korzystając z okazji, na ręce pana przewodniczącego, starszego ogniomistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, chciałbym bardzo podziękować wszystkim emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej za waszą działalność oraz wsparcie swoim doświadczeniem w różnych zadaniach realizowanych przez młodszych strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim instytucjom, zakładom pracy, firmom prywatnym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wspierają naszą działalność zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, służba w strażach pożarnych jest bardzo odpowiedzialna. Często od naszych profesjonalnych działań ratowniczych zależy ludzkie życie, jak i skuteczna ochrona mienia obywateli. W tym zakresie mam duże zaufanie do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na wszystkich strażaków i pracowników cywilnych mogę w pełni liczyć i wiem, że swoje zadania i obowiązki realizują z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za to szczególnie wam, strażacy, dziękuję i liczę na dobrą współpracę całego środowiska pożarniczego. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jestem dumny, że mogę kierować tak dobrym i profesjonalnymi jednostkami i współpracować z tak wspaniałym gronem strażaków oraz samorządowców. Mam nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do dalszego rozwoju miasta Inowrocławia oraz całego powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, niech święty Florian ma was wszystkich w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
1: Bond oddział, ważność, młodszy brygadier Hardik, odczytać rozkazy nadania wyższych stopni służbowy oraz oznaczyć. Bond oddział, zwłocz to.
2: Za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej, długoletnią ofiarną służbę i działalność, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju i umacniania ochrony przeciwpożarowej, minister spraw wewnętrznych i administracji postanowieniami z dnia 24 marca 2026 roku nadał odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Srebrną oznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostają starszy aspirant Radosław Manelowski, młodszy kapitan Jacek Płocha, młodszy brygadier Andrzej Świątkowski. Brązową oznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczony zostaje starszy aspirant Mariusz Uszyński.
1: Oznaczeni bystą.
2: O wręczenie odznak w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Przybylskiego. Za zasługi dla społeczności lokalnej minister spraw wewnętrznych i administracji nadał odznaki świętego Floriana druhom ochotniczych straży pożarnych. Odznaką świętego Floriana odznaczeni zostają druh Janusz Kowalski, ochotnicza straż pożarna Ostrówek, druh Marek Lewandowski, ochotnicza straż pożarna Przykłemetika Soda Polska S.A., druh Michał Machciński, ochotnicza straż pożarna Pakosz.
1: Oznaczeni wystą.
2: O wręczenie odznak w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Przybylskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym 14/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku nadał stopień młodszego kapitana aspirantowi sztabowemu Marcinowi Brykale. Wręczenie aktu nadania stopnia odbyło się 4 maja podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie w korpusie oficerskim 6 funkcjonariuszom. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi nadał wyższy stopień służbowy w korpusie aspirantów 3 funkcjonariuszom. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów 5 funkcjonariuszom. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał wyższy stopień w korpusie szeregowy 1 funkcjonariuszowi. Na stopień brygadiera awansowany został młodszy brygadier Marcin Łośko. Na stopień młodszego brygadiera awansowany został starszy kapitan Michał Chabi. Na stopień starszego kapitana awansowany został kapitan Leszek Grossman. Na stopień kapitana awansowani zostali młodszy kapitan Mateusz Kościński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, młodszy kapitan Adrian Stasiak. Na stopień aspiranta sztabowego awansowani zostali starszy aspirant Marcin Mościcki, starszy aspirant Tomasz Wijaszka. Na stopień starszego aspiranta awansowany został aspirant Dawid Wojciechowski. Na stopień ogniomistrza awansowani zostali młodszy ogniomistrz Tomasz Szutarski, młodszy ogniomistrz Przemysław Żywocki. Na stopień starszego sekcyjnego awansowany został sekcyjny Przemysław Jędrzejczak. Na stopień sekcyjnego awansowani zostali starszy strażak Dawid Olejniczak, starszy strażak Jakub Roszak. Na stopień starszego strażaka awansowany został strażak Maciej Wojciechowski. O wręczenie aktów nadania na wyższe stopnie służbowe proszę zastępcy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Artura Przybylskiego.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień.

Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi koparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Po reklamie.

0: Reklamă.
1: To morlińska skrzynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
0: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem.

0: 24info.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98.1 FM.
8: Szósty dzień tygodnia, mój ulubiony. Mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe Melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano.

Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej fajny polski numer.

0: Vintage Culture Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.
1: Reklama.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
7: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbus 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.

Robin Schulz, Alane, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line-up.

0: Worth It to gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki, wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: to promocja. Reklama. Jak ja mam po tej zimie się odgruzować?
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
4: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: To pewne. Niskie

0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jackstyle na początek, Opoka. Cześć.

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę, co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się, dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy. Bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście. No i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Body Talk, ale Farben. Świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
4: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
5: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
6: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
7: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
8: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
9: Zadzwoń 570 771 571.
10: Zadbaj z nami o swoje auto.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
14: To nie może być przypadek.
15: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
16: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Melatonina. Lekam. Dobry. Sen. Dobry dzień. Właśnie zaczął się.
19: Melatonina. Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Wszystko, czego dziś chcę.
24: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
25: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
26: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach, z dumą. Oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak. Zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton. Nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Machoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak też we się.

Sweet Nothings, Oscar Metcalf w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, a może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was. Dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce, Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie.

Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim, dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line up na playermeloradio.pl.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: 24.info.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media
1: Expert taniej masz. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Dyskontowe asy w netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Mello Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: To nie może być przypadek.
8: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
9: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dyskont Asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Inomax. Inowrocław. Zaprasza.
18: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur. Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
19: Wszystko gotowe?
20: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
19: Do roboty!
18: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
21: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
22: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym Melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja.

Siemanko, punktualnie o 13:00. Już teraz wjeżdża do was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada Opoka. Siema.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

0: W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradiu my dopiero się rozkręcamy.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media
7: Expert taniej masz. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: chce.
1: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów trzecie gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kinomax, Inowrocław zaprasza.
3: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci w najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.
7: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
8: Autopromocja.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje. Mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi, zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Maloradio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
6: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
7: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: O reklamie. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
22: Siemanko, dzień dobry, 14 wjechała na zegarki. Nie gadają, my już gramy Jazzy Spritz, Candy Night. Za chwilę trochę o filmie, bo ciekawe ostatnio oglądałem. Ciekawy na swój sposób. Opoka, cześć.

Lubię cię jak lato, modelki i wodarski w Melo Radio. A ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada. Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości. Wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings. No to lecimy.

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu po 14. I tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.
1: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
3: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
2: O, dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
6: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Meloradiu. Autopromocja.

Gibbs z numerem Stan w Meloradiu. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival, obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

0: Pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10 wracam. Opoka, siema.
1: A już o 15 zagramy.

0: Reklama. Jak ja mamy po tej zimie się odgruzować?
1: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz
7: wszystko, czego dziś chcesz.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunchips 130 gramów, trzecie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edamrycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Inomax, Inowrocław zaprasza.
3: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur. Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
4: Wszystko gotowe?
5: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
6: Do roboty!
3: Kurozając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
7: O reklamie. Meloradio i Wrocław na 98.1 FM.
8: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15, to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
9: Melo

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Melo Radio. Szansa na 200 już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

To Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: 24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie. Z portalem K24 Info.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Inomax, Inowrocław zaprasza.
11: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci w najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.

Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje dwie bańki, a na swój pokład może zabrać jednego człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway. Yo,

0: Fredka a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To Kungsi Never Going Home. Tak podkręcamy tempo w Meloradio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest Before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
3: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna. Luna. Luna.
3: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki.
5: i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Alefarben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o te kuchnie. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

0: To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jen, to już za chwilę.
1: Autopromocja. Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Melo Radio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, Lekam Spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

To Lumix i Gabri Ponte w Melo Radio. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W ogrodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There she goes, w Melo Radio jeszcze przed 17:00 podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym Melo, zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Victory Kida i Księgę Żywiołów. Naiwna ja punktualnie o 17:00 w Melo Radio podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak to? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia. Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach. Minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
10: Tanio tutaj jest stokrotka.
12: Kinomax Inowrocław zaprasza.
13: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur.
14: Spojrzał na mnie!
13: Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
14: Wszystko gotowe? Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
15: Do roboty!
13: Kurozając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
16: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10

0: Halo Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: To już 17 na zegarkach, a my w Melo Radio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam m.in. właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie. Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

To Bastoy Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18:00. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę...

0: To Tiesto i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długa noc przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie. Z portalem KI24 Info.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: ZUS. Podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Inomax, Inowrocław zaprasza.
11: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep. Emily Blunt. Anne Hathaway. Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
12: Po reklamie. Meloradio Inowrocław na 98,1 FM.
13: Ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach. Bibi Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Melo Radio. Jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo. A za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy. No i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

Sunstorm na antenie Melo Radia, tak podkręcamy tempo, to sobota, to Before przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą, jak się ją zdejmuje.

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. Oj, za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
0: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
0: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
0: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza.
5: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur.
6: Spojrzał na mnie!
5: Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
7: Wszystko gotowe?
8: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
9: Do roboty!
5: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
4: O reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys, Hadaway, Kondrat Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Feel, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zark na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Po reklamie.

To Tiesto, Ava Max w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, no, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Meloradiu jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20. oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: Reklama. Jak ja mamy po tej zimie się odgruzować?
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
4: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci w najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
0: Po reklamie.

continue. I just want

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
0: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur.
9: Spojrzał na mnie!
8: Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
10: Wszystko gotowe?
11: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
12: Do roboty!
8: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
0: Po reklamie.

0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Inomax Innowrocław zaprasza.
3: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep. Emily Blunt. Anne Hathaway. Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
4: Po reklamie.

Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w SkyTech. To jest 72. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

z labelu Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pea. Dajcie głośniej.

Skytech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M, A Thousand Lives. Dajcie głośno.

počúvate, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remixie Kevina De Vriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up The Bass. A już za moment, naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martinem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośnie.

0: Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim